0: Słuchacie Radia Alex.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Radio Alex.
1: Piątek, 19 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Przywódcy państw Unii Europejskiej zgodzili się na przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji o kolejny rok. Informację potwierdziła rzeczniczka przewodniczącego Rady Europejskiej. To pierwszy przypadek, gdy unijne restrykcje zostały przedłużone na 12 miesięcy. Dotychczas sankcje wymagały jednomyślnego odnawiania co pół roku. Sankcje obejmują m.in. ograniczenia handlowe i finansowe oraz zamrożenie rosyjskich aktywów. Z tymi informacjami w faktach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Do tej pory sankcje były przedłużane co pół roku, a każda taka decyzja wymagała jednomyślności wszystkich państw Unii. W praktyce oznaczało to regularne targi z Węgrami za czasów Viktora Orbana. Budapeszt wielokrotnie groził zablokowaniem przedłużenia sankcji i domagał się w zamian ustępstw i spełnienia swoich postulatów. Unijni przywódcy chcą w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji. Formalna decyzja o wydłużeniu obowiązywania sankcji musi jeszcze zostać przyjęta przez Radę Unii.
2: Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. O zwycięstwie przesądziła bramka zdobyta po przerwie. Koreańczycy w końcówce ruszyli do ataku i mieli kilka okazji do wyrównania, jednak wynik nie uległ zmianie. Dla Meksyku to cenne 3 punkty w walce o awans do fazy pucharowej. A przed nami kolejne mundialowe spotkania. Jeszcze dziś wieczorem Stany Zjednoczone zmierzą się z Australią. W nocy z kolei Szkocja zagra z Marokiem, Brazylia spotka się z Haiti, a Turcja podejmie Paragwaj. W Poznaniu ruszyły przygotowania do referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Jaśkowiaka. O szczegółach Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Kolektyw Rozbrat czy OZZ Inicjatywa Pracownicza chcą usiąść do stołu z innymi organizacjami, które wcześniej już rozważały zbiórkę podpisów w sprawie zwołania referendum. Zebranie ma odbyć się 28 czerwca w 70. rocznicę Powstania Poznańskiego.
5: Ten kredyt zaufania, który daliśmy Jaśkowiakowi, on wrzucił do kosza i my nie chcemy dłużej czekać. On mówił, czekajcie, czekajcie, ja sprzątam w tym mieście, zrobię porządek i wtedy spełnię wasze postulaty, które wam obiecywałem. Mija 12 lat, to się nie wydarzyło.
4: Mówi Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet. Do zorganizowania referendum potrzeba ponad 38 tysięcy podpisów poznaniaków. Aktywiści są pewni, że jest to możliwe. Wcześniej jednak inne organizacje podnosiły temat tego, że bez wsparcia finansowego bardzo trudno będzie zwołać referendum w Poznaniu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To będzie bardzo ciepły dzień. Może nie wszędzie tak gorąco, ale generalnie zaczniemy trochę narzekać na temperaturę. No ale po kolei. W tej chwili, jeśli chodzi o nasz kraj, najcieplej w Zielonej Górze, tam ponad 19 stopni, a w Szczecinku niecałe 9. U nas taki dwucyfrowy wynik, w niektórych miejscach całkiem solidny. A w ciągu dnia sporo słońca, chmur niewiele i wysokie temperatury. W wielu miejscach zbliżymy się do granicy 30 stopni. Zresztą na przykład na Śląsku w niektórych powiatach synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Ciśnienie stabilne, biometr na razie jest w porządku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Anna Kruszewska. W Zakopanem odbywa się jubileuszowa 10. edycja projektu Krok Naprzód, poświęcona szkoleniu osób niewidomych i słabowidzących w zakresie bowlingu. Projekt gromadzi w tym roku 32 osoby niewidome i słabowidzące oraz 8 przewodników z całej Polski. Głównym celem jest nauka i doskonalenie gry w bowling, ale program wykracza znacznie poza sam sport. Uczestnicy nie tylko trenują technikę gry i przygotowują się do zawodów, ale także biorą udział w zajęciach promujących aktywny styl życia. W programie znalazły się spacery Nordic Walking, gimnastyka poranna oraz joga pomagająca w regeneracji po treningach. Ważnym elementem projektu jest również integracja społeczna. Organizatorzy umożliwiają uczestnikom poznawanie Podhala i okolic Zakopanego. Policjanci wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku 15-latków na hulajnodze elektrycznej, do którego doszło na osiedlu Niwa w Nowym Targu. Jak informują mundurowi, ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopak kierował kierujący hulajnogą stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia. Razem z nim jechała 15-latka. Oboje nie mieli kasków. Nastolatkowej trafili do nowotarskiego szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący hulajnogą chłopak miał blisko promil alkoholu w organizmie. Jest wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok dla zarządu powiatu tatrzańskiego. Podczas ostatniej sesji najpierw zaprezentowano raport o stanie powiatu. Po krótkiej dyskusji radni poparli działania zarządu. Następnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu, co otworzyło drogę do udzielenia absolutorium. Starosta tatrzański Andrzej Skupień podkreślił, że wyłaniający się z raportu obraz powiatu w 2025 roku jest pozytywny, ale nie przesłodzony. Zawsze są bowiem tematy, nad którymi warto jeszcze pracować. Punkt z nielegalnym hazardem w Nowym Targu zlikwidowany przez policję i Krajową Administrację Skarbową. Podczas działań zabezpieczono 8 automatów wykorzystywanych do organizowania nielegalnych gier. W lokalu było też 5 osób uczestniczących w grach, które zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy KAS. Służby przypominają, że korzystanie z nielegalnych automatów nie jest wykroczeniem, lecz przestępstwem skarbowym. Odpowiedzialność mogą ponosić zarówno organizatorzy takiej działalności, jak i osoby biorące udział w nielegalnych grach. Sprawa nie została jeszcze zakończona. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wyjaśniają wszystkie okoliczności działalności zlikwidowanego punktu.
0: O tym się mówi w regionie.
7: Błoto na drogach, jazda bez uprawnień i wtargnięcia na prywatne tereny. To najczęstsze przewinienia kierowców quadów w powiecie tatrzańskim. Policjanci wraz ze strażnikami gminnymi prowadzą wzmożone kontrole osób poruszających się pojazdami terenowymi. To odpowiedź na liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące niszczenia prywatnych działek i terenów zielonych. Podczas działań funkcjonariusze wykorzystają specjalistyczne pojazdy terenowe, nieoznakowane radiowozy oraz drony. Sprawdzają m.in. uprawnienia kierujących, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów oraz miejsca, po których poruszają się quady. Za ponad 266 tysięcy złotych Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem kupiło obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza, portret Marii Witkiewiczówny. To wczesna praca artysty wykonana techniką olejną. Przedstawia jego krewną Marię Witkiewiczównę związaną z Zakopanem. Jak podkreśla muzeum, obraz ma dużą wartość historyczną i artystyczną. Stanowi też uzupełnienie jego zbiorów dotyczących Zakopanego i sagi rodu Witkiewiczów. Zakup został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Muzeów. Policjanci z Nowego Targu zatrzymali 40-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. Podczas przeszukania jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 320 gramów marihuany. Jak ustalili śledczy, narkotyk pochodził z nielegalnej uprawy prowadzonej przez mężczyznę. Na posesji znaleziono także 3 krzewy konopi w początkowej fazie wzrostu. 40-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, ich wytwarzania oraz nielegalnej uprawy konopi. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe. Zmieniamy temat. Ratownicy GOPR ponownie apelują o ostrożność na górskich szlakach. W Pieninach jest ślisko, a chwila nieuwagi może skończyć się kontuzją. Przekonała się o tym 14-letnia turystka, która w rejonie Polany Pieniny poślizgnęła się i doznała urazu stawu skokowego. Ratownicy udzielili jej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę bliskich. GOPR przypomina, że przed wyjściem w góry warto zadbać o odpowiednie obuwie z dobrą podeszwą i bieżnikiem. Buty miejskie czy śliskie podeszwy znacząco zwiększają ryzyko upadku i poważnych urazów. Poczta Polska informuje o możliwych utrudnieniach w doręczaniu przesyłek w związku z całkowitym zamknięciem dla ruchu odcinka drogi zatorem w Poroninie od numeru 7 do 20A. Ze względu na prowadzone prace oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa listonoszom, doręczanie korespondencji i paczek na tym obszarze może być czasowo utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Poczta Polska przypomina, że awizowane przesyłki oraz wszystkie usługi pocztowe są dostępne w filii pocztowej w Poroninie. Mieszkańcy mieszkańcy proszeni są o uwzględnienie tych utrudnień do czasu zakończenia prac drogowych. W willi Okrza, filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Nasza Rzecz, 150 lat od założenia szkoły snycerskiej w Zakopanem. Na wystawie zobaczymy m.in. właśnie odnaleziony ołtarz z końca XIX wieku, wykonany przez uczniów pod okiem jednego z pierwszych nauczycieli, uczniowskie prace późniejszych uznanych artystów, a także zaskakujące prace z okresu komunistycznego reżimu.
8: Na pewno fenomenem jest jakość tego, co tutaj powstawało. Natomiast chcemy też bardzo mocno zaakcentować ten pierwiastek ludzki, bo gdyby nie ludzie, ich talenty, ich wytrwałość i właśnie ten entuzjazm, wiara w to, że warto, że trzeba, to szkoły by nie było i nie byłoby tej trwałości, tak no półtora wieku historii, nie tradycji, to nie jest przeszłość, to jest cały czas teraźniejszość i przyszłość. I to są ludzie. Kiedy w Zakopanem rozmawia się, kiedy się rozmawia na przykład ze studentami rzeźby w Warszawie, w Krakowie i przyznają się, że są z Zakopanego, że są po szkole imienia Antoniego Kenara, od razu zapalają się błyski w oczach i od razu wszyscy wiemy, o czym mówimy. To jest taki etos, taka duma, a jednocześnie też podejrzewam, że rodzaj zobowiązania do tego, że jest się człowiekiem, który wywodzi się, no czy to z liceum plastycznego, czy ze szkoły budowlanej, bo obie te szkoły są spadkobierczyniami szkoły snycerskiej i szkoły przemysłu drzewnego, że jeżeli wyszło się z takiego miejsca, to to zobowiązuje. I to jest ten niezwykły etos, który ja dostrzegam w tej szkole od samego początku. Różnie się mówiło o tych kolejnych okresach działalności szkoły, austro-węgierskim, później międzywojennym, wiadomo, jak okres austro-węgierski, to Stanisław Witkiewicz senior, który niezwykle utyskiwał, że szkoła nie jest polska i że styl zakopiański to nie styl tyrolski. Ale dzisiaj powinniśmy patrzeć na to z dużego dystansu i z dużo mniejszymi takimi emocjami, prawda, z większym obiektywizmem. I mnie zawsze niezwykle urzekają właśnie te biografie ludzkie. To, że taki Neuwirth, pierwszy dyrektor Czech, przyjeżdża do Zakopanego, no wybaczcie Państwo, nie była to metropolia. On przyjechał i żył, i mieszkał, i ciężko pracował, naprawdę w niełatwych warunkach. Zakochał się w tym miejscu, zakochał się w drewnie, w tym, co tu się działo, zakochał się w Tatrach i zakochał się w kobiecie. I razem z tą swoją żoną oboje pracowali tutaj no właśnie nad wychowaniem, nad edukacją, ona dziewcząt, on chłopców. To jest niezwykłe. Ja myślę, że to, nie myślę, jestem przekonana, że to wymagało ogromnego hartu ducha i właśnie takiego etosu społecznikowskiego. To była taka praca u podstaw. I ci kolejni dyrektorzy, bez względu, dla mnie bez względu na to, czy to byli Czesi, Węgrzy, czy w końcu Polacy, byli w tym sensie do siebie podobni i wkładali tu dużo serca, zaangażowania i takiej miłości do tych ludzi i do tego rzemiosła.
9: Jeśli już mówimy o historii szkoły, to jak udało się przetrwać szkole ten okres powojenny, po II wojnie światowej, okres komunizmu? To są czasy, zdaje się, właśnie kiedy Kenar zaczyna tutaj uczyć w szkole.
8: No ja bym jeszcze wspomniała czasy wojenne, bo to są też takie momenty, o których my trochę mało wiemy, a przede wszystkim chyba chcemy zapomnieć.
7: Z kuratorką wystawy Katarzyną Ucherą rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Całą rozmowę o tej niezwykłej wystawie i historii sztuki znajdziecie na radioalex.com.pl.
1: Po najważniejszych wiadomościach pędzimy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie na piątkowy poranek. Tak jest, bo piątek, piąteczek, piątunio, oficjalnie rozpoczynamy. Marek Moc, dzień dobry, zapraszam.

Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Czas na kartkę z kalendarza. A tu pojawił się piątek, 19 dzień czerwca, to równo 170 dzień roku. Słońce wstało 14 minut po godzinie 4, zacznie zachodzić punktualnie o 21, a dzień ma trwać 16 godzin i 46 minut. Okazję do świętowania, dziś Światowy Dzień Anemii Sierpowatej, Dzień Leniwych Spacerów i Dzień Kibica jednego z krakowskich klubów. Żeby nie wywoływać animozji, absolutnie nie podam nazwy. Na pewno podam wam listę solenizantów dziś świętujących. Na niej Romuald, Gerwazy, Protazy, także Michalina, Julianna, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudenty. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
0: Po reklamie.
6: W Zakopanem o poranku, no dość ciepło, bo nawet 15 stopni pojawiło się na termometrach. Od samego rana sporo słońca, choć po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie. No i niewykluczone, że jakiś słaby deszczyk się pojawi. Natomiast w sobotę i w niedzielę synoptycy nie wykluczają burz. 24 stopnie taką temperaturę będziemy mieli dziś, jutro i w niedzielę. W Nowym Targu nieco cieplej, w sobotę nawet 28.
7: Radio Alex.

0: Zmagania mundialowe w Ameryce Północnej wciąż trwają. Trwają też negocjacje na zapleczu tego, co dzieje się w Stanach. No, ale w Stanach pozostajemy. Przenieśmy się do Chicago, bo na mieście mówią, że być może, kto wie, aczkolwiek niewykluczone, że w poniedziałek, 22 czerwca, klub z Chicago ogłosi podpisanie kontraktu z Robertem Lewandowskim. A tak mówią na mieście. A jak będzie, no tego nie wie nikt. Pewne jest, że już niedługo, bo 2 lipca w Krakowie wystąpi gorący Ricky Martin. Tak jest, któż nie zna jego przebojów. No to tyle polecajek, jeśli chodzi o muzykę. U nas wracamy do dobrego grania już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21 czerwca. Weekend pełen gwiazd i doskonałej zabawy. W sobotę na scenie Sarsa, Happy Set i Grzegorz Chyl. Dzielek, Kamil Bednarek.

0: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.

0: poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie w piątek, piąteczek, piątunio, tak jest, odliczamy czas do wakacji. Już na początku lipca wielka muzyczna impreza w Gdyni, oczywiście Open Air Festival, święto fanów muzyki wszelakiej, że tak powiem. Co dzieje się wokół nas? Oczywiście sprawdzamy to na bieżąco, raport naszych dziennikarzy już za kilka chwil. Startujemy punktualnie o 7:00.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7:00. Poszukiwany mężczyzna zatrzymany przez policjantów z Rabki Zdroju. Problemy z wodą w Białym Dunajcu, podstawiono beczkowóz. W części z kraju i ze świata Stany Zjednoczone są otwarte na stworzenie stałej bazy wojsk w Polsce, ogłosił minister obrony narodowej. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
3: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Grünung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
11: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
12: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach piątek to 19 dzień czerwca, jest 7:00, przed nami wiadomości.
1: Anna Grudek. Zapraszam. Policjanci z Rabki Zdroju zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który był poszukiwany przez organy ścigania. Podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli przy nim skradziony telefon komórkowy i dowód osobisty, a to był dopiero początek. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli ponad 430 gramów marihuany, ponad 220 gramów mefedronu, tabletki ekstazy oraz haszysz. Śledczy ustalają również jego związek z kradzieżą telefonu na terenie Zakopanego. Zatrzymany został przez przekazany tatrzańskim policjantom, którzy prowadzą dalsze postępowanie w jego sprawie. Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie.
14: Radio Alex ostrzega.
1: Ważny komunikat dla mieszkańców Białego Dunajca. Zakopiański sanepid stwierdził brak przydatności wody do spożycia w rejonie ulicy Jana Pawła II od numeru 1 do 218, części ulicy Krajowe, a także ulic Gliczarowskiej i Zatorem. Wody nie można pić ani wykorzystywać jej do przygotowywania posiłków czy celów higienicznych. Obecnie może ona służyć jedynie do spłukiwania toalet oraz działań przeciwpożarowych. Dla mieszkańców podstawiono beczkowóz z wodą pitną przy szkole podstawowej numer 1 pomiędzy salą sportową a aulą. Należy zabrać ze sobą własne pojemniki na wodę.
14: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Młody mężczyzna stracił równowagę na górskim szlaku i spadł z wysokości około 15 metrów. Do tego groźnego zdarzenia doszło wczoraj po południu na jednym z górskich szlaków w Sromowcach Niżnych. Po udzieleniu mu pomocy na miejscu ratownicy grupy podhalańskiej GOPR-u ewakuowali go przy użyciu specjalistycznych noszy. W transporcie rannego pomógł inny turysta. To kolejny wypadek na górskich szlakach w ostatnim czasie. Jak informuje GOPR, powodem kilku bolesnych upadków turystów było poślizgnięcie. Ratownicy apelują o ostrożność, przypominają, by przed wyjściem odpowiednio przygotować się do wycieczki, założyć buty z dobrym bieżnikiem oraz zachować pełną koncentrację na szlaku.
14: Radio Alex poleca.
1: Już dzisiaj ruszają Dni Miasta i Gminy Czarny Dunajec. W programie trzydniowej imprezy m.in. koncerty, letnie kino plenerowe i konkursy. Jeśli interesują Was obserwacje nocnego nieba, będziecie mieli okazję spotkać się z dobrze znanym Wam z naszej anteny Kubą Grygielem, miłośnikiem astronomii i astrofotografii.
15: Będzie stoisko astronomiczne, będzie się nazywać Kosmos pod Tatrami. No i będziemy na nim prowadzić obserwacje nocnego i dziennego nieba. A z racji tego, że zbliża się też częściowe zaćmienie Słońca, będzie można dowiedzieć się, jak fotografować kosmos, co można zobaczyć na nocnym niebie i pooglądać to nocne niebo i spotkać się z pasjonatami.
1: Mówił Kuba Grygiel. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie oczywiście na naszej stronie radioalex.com.pl. W kolejnym serwisie mieszkaniec Nowego Targu odpowie za przestępstwa narkotykowe. Policjanci zabezpieczyli w jego domu ponad 320 gramów marihuany. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
16: Pentagon po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że jest otwarty na polską propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
17: To efekt rozmów ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem.
16: Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co już wiemy w tej chwili o tej inicjatywie?
18: Na razie wiadomo niewiele. Wśród potencjalnych lokalizacji szef MON wymienił Poznań, Wrocław i Bolesławiec, ale zaznaczył, że decyzja będzie należała do Amerykanów. Nie ustalono także jeszcze liczby żołnierzy, którzy mieliby stacjonować w bazie. Kosiniak-Kamysz przypomniał jednak o deklaracji Donalda Trumpa dotyczącej 5000 wojskowych. Polska jest gotowa finansować większość inwestycji.
19: To jest największy czynnik, największa zdolność do odstraszania naszych wrogów, odstraszania Federacji Rosyjskiej.
18: Tłumaczył wicepremier. Teraz obie strony mają negocjować szczegóły porozumienia. Samo utworzenie stałej bazy będzie jednak projektem rozłożonym na kilka lat.
16: Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie odwołała wczoraj cały zarząd tej placówki.
17: To właśnie tam zatrudniony był młody lekarz Dawid Kacprzyk. Nie miał jeszcze specjalizacji, ale pełnił funkcję koordynatora SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł.
16: Teraz to Michał Krasoń. Michale, kto konkretnie stracił stanowiska?
20: Przede wszystkim prezes szpitala Anna Łukasik oraz dyrektor do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, wieloletnia dyrektorka do spraw administracyjno-technicznych w warszawskim szpitalu Czerniakowskim. Jej zadaniem ma być przede wszystkim wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości w szpitalu. A sam Dawid Kacprzyk przesłał w ostatnich dniach do placówki korekty 33 faktur i zwrócił 500 000 zł. Lekarz nie jest już pracownikiem szpitala, zrzekł się członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz w Radzie Dzielnicy Ursus. Poprosił także o zawieszenie w prawach członka Warszawskiej Izby Lekarskiej. W wyniku audytu stołeczny ratusz skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
0: W Zakopanem o poranku no dość ciepło, bo nawet 15 stopni pojawiło się na termometrach. Od samego rana sporo słońca, choć po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie. No i niewykluczone, że jakiś słaby deszczyk się pojawi. Natomiast w sobotę i w niedzielę synoptycy nie wykluczają burz. 24 stopnie taką temperaturę będziemy mieli dziś, jutro i w niedzielę. W Nowym Targu nieco cieplej, w sobotę nawet 28.
2: Co tu dużo mówić? Wystarczy powiedzieć piątek.
0: A to już kiedyś słyszałem, tak mi się wydaje.
2: No tak, ale zawsze o tej porze w piątek będziemy powtarzać to hasło. Ewelina Kraczek już jest, dzień dobry.
0: Marek Moc, zapraszamy na dalszą część naszego poranka.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, ale też kilka informacji z gwiazd.
1: Zodiakalne lwy poczują dzisiaj potężny powiew wolności, bo wreszcie domknął trudny temat, który ciągnął się od tygodni. Weekend zaczyna się z czystą kartą. Gwiazdy radzą, by wieczorem zaszaleć i zrobić coś zupełnie spontanicznego.
0: Koziorożce mogą dziś odetchnąć z ulgą, bo piątkowy harmonogram ułoży się idealnie po Waszej myśli. Ktoś doceni Wasz upór i profesjonalizm, więc ze spokojną głową możecie zamknąć laptopa i zacząć upragniony relaks.
1: Dla byków piątek będzie stał pod znakiem domowego luksusu i świętego spokoju. Odpuśćcie sobie dzisiaj wielkie porządki czy zakupy. Wasza intuicja mówi, że najlepszy plan na dziś to dobra kolacja i odpoczynek.

0: piątek, 19 dzień czerwca, dziś Światowy Dzień Garfielda.
1: Czyli oficjalne święto każdego, które ledwo zwlókł się z łóżka. No, rudy, leniwy kot kończy 48 lat. Ja nie wiem, Marek, czy pamiętasz, co mówił Garfield? On mówił, lubię poranki, są tym lepsze, im później się zaczynają.
0: No tak, to jest bardzo dobra zapowiedź weekendu, do którego Garfield dorzuciłby jeszcze lasagne i słodkie lenistwo.
1: Garfield nie lubił poniedziałków. Na szczęście to piątek.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future. Po reklamie.
0: Jeśli unikać upałów, to tylko w Zakopanem, tak by się chciało rzec. Skoczni, którzy tęsknią za bardzo wysokimi notowaniami. Dziś, jutro i w niedzielę 24 stopnie maksymalnie. Nocą też sympatycznie, od 15 do 18 stopni nawet będzie się pojawiało w najmniej ciepłym momencie dnia. Dzisiaj raczej bez opadów. Opady mogą pojawić się jutrzejszego popołudnia, a także w niedzielę. O burzach też wspominają synoptycy, tak więc warto być przygotowanym.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: My jeszcze przez chwilę z kalendarzem w dłoni. Dziś święto dla wszystkich, którzy mają dość biegania dosłownie. No i w przenośni, bo dziś dzień leniwego spaceru.
0: No i mamy dla was krótką instrukcję obsługi tego święta. Po pierwsze, telefon zostaje w kieszeni. Żadnych powiadomień, kroków ani zdjęć na szybko.
1: Tak, to dobra rada. Po drugie, trzeba wyjść bez planu. Nie ma, muszę do sklepu albo idę załatwić sprawę.
0: Po trzecie, zaczynasz zauważać rzeczy, które zwykle ci umykają.
1: No i najważniejsze, tempo. Tu nie ma wyścigu, przecież to dzień leniwego spaceru.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Świata SUV-ów Hyundai.

0: Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Nodino. Today is yours. Feel good.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: 19 dzień czerwca, mamy piątek. W naszym kalendarzu pojawia się także Myśl Dnia.
1: Któż by wiedział, że czas leci, gdyby nie lustro i gdyby nie dzieci?
0: Jan Staudinger. Tak. No czas leci, bo już za kilka chwil wiadomości. Zapraszamy.
2: W tych wiadomościach Radia Alex: 320 gramów marihuany i krzewy konopi. 40-latek z Nowego Targu z zarzutami. Kierowców czekają utrudnienia w Gliczarowie Górnym. W drugiej części serwisu Polska szykuje się na gorącą debatę o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: I Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Po reklamie.
7: Dziś piątek, to 19 dzień czerwca, na zegarach godzina 8, zapraszamy Was na wiadomości.
8: Anna Grudek. Zaczynamy. Policjanci z Nowego Targu zatrzymali 40-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. Podczas przeszukania jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 320 gramów marihuany. Jak ustalili śledczy, narkotyk pochodził z nielegalnej uprawy prowadzonej przez mężczyznę. Na posesji znaleziono także 3 krzewy konopi w początkowej fazie wzrostu. 40-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, ich wytwarzania oraz nielegalnej uprawy konopi. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe.
9: Dzieje się na drogach.
8: W przyszłym tygodniu kierowców czekają utrudnienia w Gliczarowie Górnym. W środę i czwartek ulica Fiśkowa Dolina będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia są związane z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej.
9: Wiadomości w Radiu Alex.
8: Z kamerą odwiedzała odległe miejsca. Rejestrowała życie zwykłych ludzi w cieniu wielkiej historii. Fascynował ją świat gór najwyższych. Dziś i jutro będzie można obejrzeć filmy Anny Teresy Pietraszek i spotkać się z autorką w Zakopiańskim Centrum Edukacji.
10: Anna Teresa Pietraszek jest reżyserką, dokumentalistką, operatorką filmową, dziennikarką, a jej pasją jest wspinaczka w najwyższych górach świata. W piątek zobaczymy W cieniu Everestu, poruszającą opowieść o Wandzie Rutkiewicz, Za cenę życia, film poświęcony Dobrosławie Miodowicz-Wolf i obraz Jurek Kukuczka, Ostatnia wyprawa. W sobotę z kolei odbędzie się projekcja filmów o Afganistanie i Hindukuszu.
8: Początek obu spotkań o godzinie 18:00, mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
9: To są wiadomości z Podhala.
8: Drugi międzyszkolny piknik odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Białym Dunajcu. Program jest bardzo urozmaicony.
11: Oby tylko pogoda dopisała, bo podobnie jak we wszystkich imprezach plenerowych, także i tutaj jest to niezwykle ważne. Już od godziny 12:00 w Białodunajeckim Amfiteatrze noszącym imię wspaniałego artysty Władysława Trybunitutki zaplanowano naprawdę wiele atrakcji. Uczniowie szkół gminnych przygotowali specjalne występy. Ustawione zostaną dmuchańce i ścianka wspinaczkowa. Będą też animacje oraz warsztaty plastyczne. Nie zabraknie pokazów, gier i zabaw dla każdego. No a przyszkolne rady rodziców zadbają o to, aby nikt na imprezie nie był głodny. Pojawią się tu więc liczne stoiska z wieloma przysmakami. Po prostu będzie się działo, no bo wśród organizatorów niedzielnego spotkania są nie tylko społeczności szkolne, ale i także samorządowcy, Gminny Ośrodek Kultury czy też druhowie ochotnicy z terenu całej gminy.
8: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Tyle z regionu. W wiadomościach o 9:00 kłady w powiecie tatrzańskim pod lupą służb. Teraz przed Wami najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Mają je dla Was Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: Polska szykuje się na gorącą debatę o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. W drugim dniu szczytu głównym tematem będzie dyskusja o unijnym budżecie na lata 2028-2034.
13: A na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, zatem kto z kim pokłóci się i dlaczego?
14: Zetrą się dwa obozy, kraje domagające się większych cięć i oszczędności, takie jak Szwecja, Niemcy czy Holandia, oraz państwa takie jak Polska czy Hiszpania, broniące funduszy dla regionów i rolnictwa. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz już ostrzegał, że negocjacje będą bardzo trudne, a premier Hiszpanii Pedro Sanchez ocenił, że państwa są bardzo daleko od porozumienia. To będzie jednak dopiero początek targów, bo do właściwego starcia dojdzie dopiero w grudniu, gdy trzeba będzie wypracować ostateczne porozumienie w sprawie wysokości unijnego budżetu.
13: W lipcu natomiast poznać mamy wyniki kontroli NIK w Szpitalu Południowym w Warszawie, tym, w którym to zatrudniony do wczoraj był Dawid Kacprzyk, młody lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej.
12: To on w rok zarobił niemal 1 600 000 złotych i miał załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala bez kolejek.
13: Wczoraj Kacprzyk oddał placówce 500 000, korygując 33 faktury od końca stycznia ubiegłego roku do ostatniego wtorku, 16 czerwca.
12: Michał Radkowski, dzień dobry.
15: Witam, dzień dobry.
12: Michale, także w lipcu ruszyć ma kontrola zatrudnienia i wynagradzania personelu medycznego. Zatem NIK bierze się za sprawdzanie, jak działają szpitale.
15: Tak jest. Zacznie od kilku placówek. Kontrolerzy NIK sprawdzą, czy i jak działają tam przepisy, to w których szpitalach się pojawią, jest tajemnicą. Ma być to element zaskoczenia, słyszę w Najwyższej Izbie Kontroli, ale wkrótce kontrole ruszą w całym kraju. Przypomnę, w środę premier zwrócił się do Izby o przeprowadzenie, jak to określił, całościowej kontroli, tam gdzie dochodziło do nadużyć. A na to potrzeba czasu, mówi mi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
16: Kompleksowe kontrole mają to do siebie, że zajmują rzeczywiście czas, bo pewnie dla jednych osób ważniejsza będzie sytuacja w lokalnym szpitalu, dla innych w innym, ale potem oczywiście musimy zebrać te informacje, szerszej informacji.
15: Na razie do NIK nie wpłynął wniosek o tę kontrolę. Jak nieoficjalnie ustaliłem, szanse, że raport będzie gotowy przed przyszłorocznymi wyborami, są zerowe.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Baysan, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Jeśli unikać upałów, to tylko w Zakopanem, tak by się chciało rzec. Choć niektórzy tęsknią za bardzo wysokimi notowaniami. Dziś, jutro i w niedzielę 24 stopnie maksymalnie. Nocą też sympatycznie, od 15 do 18 stopni nawet będzie się pojawiało w najmniej ciepłym momencie dnia. Dzisiaj raczej bez opadów. Opady mogą pojawić się jutrzejszego popołudnia, a także w niedzielę. O burzach też wspominają synoptycy, tak więc warto być przygotowanym.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Baysan, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
18: Piątkowy poranek o tej porze w szkołach zazwyczaj już pojawiał się temat na tablicy. Teraz już wakacje wiszą w powietrzu, tak.
7: Nasze tematy do obgadania przy kawie też raczej w wersji luz.
18: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
18: Zapraszamy.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: A w sieci głośno o brazylijskiej jasnowidzce, która twierdzi, że miała bardzo niepokojącą wizję tegorocznego mundialu.
0: Obawia się, że Messi dostanie czerwoną kartkę, czy że Portugalia z Ronaldo na czele nie wyjdzie z grupy?
1: To według jej opowieści, uwaga, 24 czerwca podczas meczu Brazylia-Szkocja w Miami nad stadionem pojawią się kosmici i porwą m.in. Neymara.
0: To by było widowisko. Choć znając hollywoodzkie kino, wszystko jest możliwe.
2: Radio Alex.

0: To piątkowy poranek, weekend tuż, tuż, prawie już. Weekend czerwcowy, który smakuje na przykład czereśniami.
1: Mm-hmm. No, jeśli lubisz, to powinnaś odwiedzić Wojsławice. To na Dolnym Śląsku. I przy okazji pomóc w ustanowieniu rekordu Polski.
0: Czyli rozumiem, że mam jeść czereśnie na czas, tak?
1: Chodzi o kategorię najwięcej osób jedzących czereśnie jednocześnie.
0: Czyli nie liczę kroków, nie liczę kalorii, tylko pestki. Pestka.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
5: Zapraszam, właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
8: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
9: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
17: Po reklamie.
1: Ciśnienie na Podhalu stabilne na poziomie 1023 hektopaskali. Biometr na razie jest w porządku i taki ma być przez cały dzień. Wiatr słaby i umiarkowany. Na razie wieje z południa, potem zmieni kierunek na północny. Proszę bardzo, takie cuda i dziwy. 24 stopnie dziś, jutro i pojutrze, a w Nowym Targu dzisiaj 25, w sobotę 28, a w niedzielę 26. Przypomnę, w weekend możliwe burze.
2: Radio Alex.
3: Babies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: to piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, czy ty byłeś kiedyś na zlocie Marków? Albo ilu najwięcej Marków oprócz ciebie było z tobą w tym samym miejscu?
0: Wiesz co, dziwnie przypominam sobie takiej sytuacji. No, nie wiem, ale może kiedyś.
1: Powiedz, Małgorzaty będą miały swój 10. zlot w Krakowie. O. Jutro będzie tort, będą występy artystyczne, no i wybór. Super Małgorzaty.
0: Gdyby był zlot twoich imienniczek, no miałabyś szansę zostać Super Eweliną.
1: No, wiem. Super.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do

0: konsultacji online na FSHIP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHIP.edu.pl.
2: Time to level up.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
11: O, adres taki egzotyczny.
12: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
11: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
13: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Po reklamie.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.
16: Radio Alex.
17: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: 16 czerwca, mamy piątek, sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1862 roku w Genewie wyjechał na ulicę pierwszy tramwaj konny.
0: W 1971 otwarto koło brzeskie Molo.
1: A w 1978 roku w amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek serii przygód Kota Garfielda, Jima Davisa. No i wtedy się zaczęło.
2: Już za chwilę w Radiu Alex. Kierowcy kładów pod kontrolą. Mundurowi reagują na skargi mieszkańców. W części z kraju i ze świata sąd w Londynie ma wydać dzisiaj decyzję w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Mirosława Kuczmierowskiego. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex. Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.

0: 164.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroën.
2: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Po reklamie.
6: Na zegarach już godzina 9, a przed nami kolejne poranne wiadomości.
7: Błoto na drogach, jazda bez uprawnień i wtargnięcia na prywatne tereny to najczęstsze przewinienia kierowców quadów w powiecie tatrzańskim. Od tego tematu rozpoczynamy wiadomości o 9. Anna Grudek, zapraszam. Policjanci wraz ze strażnikami gminnymi prowadzą wzmożone kontrole osób poruszających się pojazdami terenowymi. To odpowiedź na liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące niszczenia prywatnych działek i terenów zielonych. Podczas działań funkcjonariusze wykorzystują specjalistyczne pojazdy terenowe, nieoznakowane radiowozy oraz drony. Sprawdzają m.in. uprawnienia kierujących, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów oraz miejsca, po których poruszają się quady. Mundurowi podkreślają, że nie będzie przyzwolenia na niszczenie podhalańskiej przyrody i cudzej własności. Za popełnione wykroczenia kierowcy muszą liczyć się z mandatami. Kontrole będą kontynuowane.
8: Wiadomości w Radiu Alex.
7: Bar Tomek w Zakopanem na Alejach 3 Maja, choć działał przez kilkanaście lat, nie cieszył się najlepszą sławą. Dziś skromne pomieszczenie całkowicie zmienia swój charakter. Będzie się tu mieściła zakopiańska dzielnia. Miejsce wymiany nie tylko ubrań, ale i sąsiedzkich usług. To inicjatywa całkowicie społeczna. Na razie trwają intensywne prace remontowe.
9: Trochę pracy jeszcze jest, tak? Trzeba zmatowić te ściany, zaszpachlować je, pewne miejsca zatynkować, zaczekać aż ten tynk wyschnie.
10: Podłoga będzie odnawiana?
9: Tutaj właśnie pojawiają się takie nieśmiałe głosy o tym, że być może pojawi się linoleum od darczyńcy.
7: Wyposażenie dzielni zostało zakupione w ramach inkubatora inicjatyw dla liderów akcji społecznych organizowanego w zakopiańskiej Sokolni. Z Marią Szymańską, działaczką społeczną, pomysłodawczynią punktu dzielenia się towarami i usługami, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. A jak wygląda dzielnia i jak może wyglądać po remoncie, zobaczycie na radioalex.com.pl.
8: Radio Alex poleca.
7: Noc świętojańska pod Giewontem brzmi magicznie i taka właśnie będzie. Po raz pierwszy miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury w partnerstwie z Radiem Alex zapraszają mieszkańców i turystów na wyjątkowe świętowanie najkrótszej nocy w roku. To już jutro.
11: Będziecie Państwo mogli wziąć udział w grze miejskiej, poszukiwaniu kwiatu paproci. Za każdy odnaleziony kwiat, który będzie ukryty w przestrzeni miasta, będą czekały nagrody. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wydarzeniu. wydarzeniu. Słuchajcie podpowiedzi na antenie Radia Alex i także w mediach społecznościowych miasta Zakopane.
7: Mówiła Anna Słuchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na radioalex.com.pl. Miejsce, w którym organizowano nielegalne gry hazardowe, znika z mapy Nowego Targu. Więcej na ten temat w wiadomościach o 10. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z najważniejszymi doniesieniami z kraju i ze świata.
12: Zarząd placówki odwołany. Co z odpowiedzialnością polityczną za wydarzenia, które miały miejsce w Szpitalu Południowym w Warszawie?
13: To sprawdza Kacper Wróblewski, z którym łączymy się. Kacprze, czy ktoś z Koalicji Obywatelskiej poniesie odpowiedzialność za między innymi to, że politycy tej partii mieli być przyjmowani w tym szpitalu bez kolejki?
14: W tej chwili nic na to nie wskazuje, bo członkowie partii wybrali strategię: jeśli złapił cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka.
15: Myślę, że nie ma sensu wiązać wbrew powszechnej opinii tego skandalu ze strukturami Platformy Obywatelskiej.
14: Usłyszałem od Jana Grabca, szefa kancelarii premiera. Innego zdania jest opozycja.
16: Ten młody milioner został milionerem dzięki temu, że upasł się na majątku publicznym tylko i wyłącznie dlatego, że miał legitymację Koalicji Obywatelskiej.
14: Uważa poseł PiSu Andrzej Śliwka. Co ciekawe, politycy KO też nie zamierzają przyznać, kto rzeczywiście korzystał ze szpitala.
17: Myślę, że ci politycy, którzy byli tam, ewentualnie, jeżeli będą chcieli udzielić takich informacji, udzielą tej informacji. To są dane szalone, niewrażliwe.
14: Tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, jednocześnie szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który, jak już zapowiadał premier, nie straci tego stanowiska.
12: Dane szalenie wrażliwe. Dawid Kacprzyk, młody lekarz, był już radny Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił niemal 1 600 000 złotych i miał załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala bez kolejek. Wczoraj oddał placówce 500 000, korygując 33 faktury. Sąd w Londynie ma wydać dziś decyzję w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
13: Termin ostatecznego posiedzenia przesuwany był już kilkukrotnie. Na łączach Bogdan Frymorgan. Bogdanie, z czego wynikają te opóźnienia?
18: To ostatnie zarządzono na wniosek obrony, która argumentuje, że Kuczmierowski nie spełnia warunków ekstradycyjnych, ponieważ nie usłyszał w Polsce formalnych zarzutów. Nie usłyszał ich, bo wyjechał z kraju. Ponadto obrona wskazuje na niepokojący jej zdaniem stan praworządności w Polsce. Bez względu na werdykt londyńskiego sądu, obie strony zapowiadają, że zamierzają odwołać się od decyzji. To może znacznie przedłużyć procedurę, która toczy się w brytyjskim wymiarze sprawiedliwości od września ubiegłego roku. Na Michale Kuczmierowskim ciążą zarzuty polskiej prokuratury. Zarzuca mu ona udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
6: Ciśnienie na Podhalu stabilne na poziomie 1023 hektopaskali. Biometr na razie jest w porządku i taki ma być przez cały dzień. Wiatr słaby i umiarkowany. Na razie wieje z południa, potem zmieni kierunek na północny. Proszę bardzo, takie cuda i dziwy. 24 stopnie dziś, jutro i pojutrze, a w Nowym Targu dzisiaj 25, w sobotę 28, a w niedzielę 26. Przypomnę, w weekend możliwe burze.
19: W tej godzinie u nas kolorowo, to znaczy przeglądamy, kiedyś się mówiło kolorową prasę.
6: No wiadomo, o co chodzi. Za chwilę zaprosimy na kawę z plotką.
19: Zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.

0: To jest ta pora o poranku, kiedy troszeczkę plotkujemy, no to zaczynamy.
1: Roxana Węgiel i jej mąż Kevin szykują życiową zmianę. Zamieniają centrum Warszawy na dom pod miastem, ma być spokojniej, bliżej natury, trochę wolniej niż w wielkiej stolicy. Tylko że ten spokój ma swoją cenę. Sama Roxy przyznaje, że budowa to studnia bez dna.
0: A gdzieś zupełnie obok tego świata Jeff Bezos planuje posiadłość na Florydzie za około 250 milionów dolarów. Trzy działki, tropikalne ogrody, baseny jak z kurortu, no i pewnie jeszcze miejsce na dodatkowe marzenia z kosmosu.
1: No pewnie tak. Jedni pilnują, żeby nie przekroczyć budżetu na płytki w łazience, no a inni wiadomo. Pilnują, czy zmieści się jeszcze jeden prywatny ogród.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd. 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21 czerwca. Weekend pełen gwiazd i doskonałej zabawy. W sobotę na scenie Sarsa, Happy Set i Grzegorz Chyży. W niedzielę Kamil Bednarek, Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Staszek, twój dom nowy?
10: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
9: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
10: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
9: Oleś musiał zapłacić?
10: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
9: Daj numer do Eko Podhale.
10: 733-049-049.
11: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.

kasy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Let's go! Świętuj Dzień Ojca!

0: świętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Synoptycy prognozują na poranek małe zachmurzenie, miejscami wzrastające do umiarkowanego, okresami dużego. Gdzieniegdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 24 do 27 stopni, a na szczytach Tatr około 14 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie nam towarzyszył słaby wiatr z północnego zachodu, miejscami zmienny.
0: Radio A.

0: to piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jest gorąca. Synoptycy mają dla nas naprawdę upalne wieści. To ja mam trochę chłodniejszą informację. Otóż w Babicach koło Wadowic ma powstać stok narciarski pod dachem, na którym można jeździć przez cały rok.
0: A planowany zjazd ma mieć 650 metrów długości, co dałoby mu tytuł najdłuższej krytej trasy narciarskiej na świecie.
1: Podobno miałby pomieścić nawet 2000 narciarzy.
0: Aha, tylko żeby kolejki do kasy nie miały, nie wiem, 2 kilometrów.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Wiadomo, że niskie ceny są

0: to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.

0: Piątkowy poranek. My czytamy, że do konkursu na nazwę nowego żaglowca szkoleniowego, który ma zastąpić Dar Młodzieży, wpłynęło ponad 3000 propozycji. No i pytanie, jaka nazwa wygra? Ciekawe, czy będzie klasycznie, czy zaskakująco?
1: Pewnie już wkrótce się dowiemy. A za chwilę dowiemy się więcej, co dzieje się wokół nas. Zapraszamy na wiadomości o 10:00.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Nielegalny punkt hazardowy w Nowym Targu zlikwidowany. Zabezpieczono 8 automatów. W drugiej części serwisu Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Anna Grudek, warto z nami zostać.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL filet ze skórą. Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Po reklamie.
4: Minęła już godzina 10, jest piątek, to 19 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
5: Anna Krudek, zapraszam. Punkt z nielegalnym hazardem w Nowym Targu zlikwidowany przez Policję i Krajową Administrację Skarbową. Podczas działań zabezpieczono 8 automatów wykorzystywanych do organizowania nielegalnych gier. W lokalu było także 5 osób uczestniczących w grach. Zostały one zatrzymane przez funkcjonariuszy KAS. Służby przypominają, że korzystanie z nielegalnych automatów nie jest wykroczeniem, lecz przestępstwem skarbowym. Odpowiedzialność mogą ponosić zarówno organizatorzy takiej działalności, jak i osoby biorące udział w nielegalnych grach. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.
6: Wiadomości w Radiu Alex.
5: Boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zarytem czeka przebudowa. Dzięki niej uczniowie i mieszkańcy Rabki Zdroju mają zyskać nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Najtańsza oferta opiewa na 619 tysięcy złotych, natomiast najdroższa przekracza 1 000 000 złotych. Jak informuje Urząd Miejski w Rabce Zdroju, wszyscy oferenci zadeklarowali identyczny maksymalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Oznacza to, że o końcowej klasyfikacji ofert w praktyce zdecyduje przede wszystkim cena oraz ewentualna weryfikacja formalna dokumentacji złożonej przez wykonawców.
6: Sport w Radiu Alex.
5: W tych wiadomościach informacje z kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii, gdzie startuje ochotniczanka Katarzyna Niewiadoma Finej. Będziemy też w Bułgarii, gdzie jak zwykle doskonale spisała się ekipa Zakopiańskiej Fundacji Handicap.
7: W środę po pokonaniu 109 kilometrów wygrała Holenderka Femke de Vries, natomiast Kasia zakończyła ten etap na 9. miejscu. Dzień później podkręcił kibiców jej świetny atak i szansa na podium. Niestety na kilka kilometrów przed metą wraz z reprezentantką gospodarzy Marlene Roussel źle pojechały i w efekcie ze stratą 47 sekund do zwyciężczyni Włoszki Elisy Longoborghini Polka zajęła 5. miejsce. Dzisiaj panie mają do pokonania około 120 kilometrów. Sobota to szybka piłka, czyli niespełna 24, a w niedzielę ponad 100-kilometrowy finał wyścigu, który da nam odpowiedź, czy Kasi uda się nadrobić straty. Już teraz natomiast wiemy, że w Bułgarii świetnie dla zawodniczek i zawodników z Fundacji Handicap zakończyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. W Sofii wystartowało ponad 400 sportowców z zespołem Downa reprezentujących 25 krajów. No i nasi z tej rywalizacji przywieźli do Zakopanego i okolicznych miejscowości spory trzosik medali. Szczegóły znajdziecie niebawem na stronie radioalex.pl. Ja tylko podpowiem, że ekipa w składzie Dąbrowska, Szewczyk, Martyniak, Wiercioch, Wolczko, Batkiewicz, Fryźlewicz oraz trójka z Warszawy wywalczyła drużynowo trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Wielkie gratulacje i brawa!
5: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. W kolejnym serwisie między innymi ostrzeżenia dla kierowców przed utrudnieniami w Zakopanem i Nowym Targu. Teraz przed Wami Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
8: Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
9: Jego miejsce zajmie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, mówił w porannej rozmowie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: A w warszawskim studiu prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, witamy. Jakie są powody odwołania?
10: Powody tej decyzji premiera nie zostały podane w dokumencie o odwołaniu Macieja Laska.
11: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia. Jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem. To jest... On nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
10: Minister Lasek miał uznać, że jego rola w projekcie dobiegła końca.
11: pewien etap ważny budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty. W poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska na budowę fundamentów pod terminal, tak zwane palowanie. To jest kluczowa sprawa.
10: Pierwsza łopata na placu budowy ma zostać wbita na przełomie sierpnia i września.
8: A propos rządowych zmian. Dotychczasowa pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, została właśnie wiceministrem obrony.
9: Ogłosił to wicepremier i szef MON-u, Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji. I tam się narodził program SAFE. Pierwszy raz w historii Polski. To właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami, siły gospodarki w oparciu o przemysł zbrojeniowy. Serdeczne gratulacje.
9: Mówił, powołując nową wiceminister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: W prognozach na dzisiaj trochę słońca, trochę chmur. Synoptycy nie wykluczają lokalnie słabych, przelotnych opadów deszczu. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 24 stopni, a w Nowym Targu około 27 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Sobota ma być pogodna, ale w górach mogą pojawić się burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: Piątkowy poranek, temperatury będą nam przypominać, że kalendarzowe i astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę.
4: A do 11 jeszcze z wami
13: Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.

0: disco.
1: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
2: No to teraz przenosimy się na chyba klimatyzowany odrobinę stadion. We wtorek 4 mundialowe mecze obejrzało z trybun ponad 281 tysięcy kibiców.
1: No, czyli poprawiono rekord z 1994 roku.
2: Tak, tak. Czytam, że średnio na każdy mecz tego mundialu przychodzi ponad 65 tysięcy kibiców. Wyobrażasz sobie?
1: A ty się dziwiłeś, że szwedzcy piłkarze sprowadzili specjalnie na mundial swojego fryzjera.
2: No nie, nie. Ja już teraz ich rozumiem. Naprawdę. Też bym tak zrobiła.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
9: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milk albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Po reklamie.
7: Piątek na Podhalu ma być raczej pogodny, ale od czasu do czasu zachmurzenie może wzrastać do dużego. Niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Bukowinie Tatrzańskiej wyniesie około 23 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie wiał słaby wiatr z północnego zachodu, miejscami zmienny. Noc zapowiada się raczej pogodnie, z małym, gdzieniegdzie umiarkowanym zachmurzeniem.

0: tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: A teraz coś dla tych, którzy zawsze zapominają zabrać wodę na wycieczkę.
0: Naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie stworzyli specjalną tkaninę, która potrafi wyłapywać parę wodną z powietrza i zmieniać ją w wodę pitną.
1: Czyli co, zakładasz kurtkę i dosłownie nosisz przy sobie źródło wody. Ja to sobie tak wyobrażam.
0: No, taki wynalazek może pomóc turystom, biwakowiczom, ale też ratownikom, żołnierzom czy rolnikom. A to dopiero początek, bo w planach są jeszcze plecaki, namioty produkujące wodę.
1: Czyli mówię, skocz po wodę, a ty przychodzisz w kurtce.
0: No, mniej więcej tak, w wielkim skrócie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością Aron.

0: is the answer.
1: 19 dzień czerwca w kalendarzu, mamy piątek. O tej porze przypominamy, kto dzisiaj świętuje. Tak, dziś dzień kota Garfielda, więc wiadomo, jeśli nie udało wam się dzisiaj, to zaplanujcie na jutro. Więcej spania, słodkiego lenistwa, dobrego jedzenia. Takie plany. Takich planów wam życzymy. Tak?
2: Oczywiście i dzisiejszym solenizantom również na liście Romuald, Gerwazy, Protazy, Michalina, Julianna, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudenty.
3: W tym serwisie Radia Alex. Nocne utrudnienia drogowe w Zakopanem i trzydniowe w Nowym Targu. Dziś w Willi Oksza wernisaż wystawy opowiadającej o dziejach szkoły snycerskiej. W części z kraju i ze świata obrady rozpoczął Sejm. W wiadomościach sprawdzimy, czym zajmą się dzisiaj posłowie. Anna Grudek. Do usłyszenia.
4: Radio Alex.
5: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
11: O, adres taki egzotyczny.
12: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
11: Rację żyje, lećmy w nieznane.
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
13: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 11, to piątkowe przedpołudnie, czas na wiadomości.
3: Anna Grudek. Zaczynamy. Uwaga kierowcy, czekają was nocne utrudnienia w ruchu w Zakopanem. Dzisiaj w godzinach od 19 do 5 rano droga na Bystre będzie zamknięta. Drogowcy będą układali ostatnią warstwę asfaltu. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych ten termin realizacji prac drogowych może ulec zmianie. Utrudnienia kierowców czekają także w Nowym Targu, a to w związku z obchodami 680-lecia lokacji. Od jutra do najbliższego poniedziałku rynek będzie zamknięty dla ruchu pojazdów. Aby umożliwić przejazd autobusem Miejskiego Zakładu Komunikacji, na ulicy Sokoła, na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Kolejowej, zostanie odwrócony kierunek ruchu drogi jednokierunkowej. Wyznaczono tymczasowe przystanki autobusowe na ulicy Harcerskiej i Placu Słowackiego. A więcej na temat samego wydarzenia, w tym szczegółowy program obchodów, znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Już dziś odbędzie się wernisaż najnowszej wystawy w Willi Oksza Nasza Rzecz 150 lat od założenia szkoły snycerskiej w Zakopanem. A na niej między innymi zaskakujące prace z okresu komunistycznego reżimu.
14: Mamy zarówno ceramiczną opowieść o Leninie na Podhalu i o tym, jak jest przyjmowany przez górali. I mamy bardzo niezwykły obiekt, przepiękną skrzynię, która była prezentem na urodziny dla Bolesława Bieruta.
3: Mówiła kuratorka wystawy Katarzyna Grażyna Uchera. Początek wernisażu o godzinie 18.
4: Sport w Radiu Alex.
3: Teraz Joanna Chmiel z wiadomościami z Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego oraz ważnym przypomnieniem dla miłośników biegania.
0: Zanim zacznie się drugi sezon naszych w drugiej Betclic Lidze, pora na przygotowania i właśnie w ich ramach są już plany kontrolnych spotkań. I tak, już w najbliższą niedzielę NKP ma rozegrać mecz na Słowacji z tamtejszym Tatranem Liptowskim Mikulasz. Kolejne sparingi to według klubowego kalendarza 1 lipca w Mielcu ze Stalą, 4 w Krakowie z Hutnikiem, 11, ale przeciwnik jeszcze nie potwierdzony, 15 Nowotarzanie zagrają w Niepołomicach z Puszczą i 18 w Sosnowcu z Zagłębiem. Sezon rusza 25 lipca. Cieszymy się też na kolejny sezon rezerw NKP. Przypomnę, zakończyli ostatnie rozgrywki mistrzostwem okręgówki, a co za tym idzie, awansem do 5 ligi. Teraz gorzej zapowiedziane już biegi. Termin to 4 lipca i wciąż można się zapisać. Do wyboru mamy kilka dystansów. Mizuno letnia 12 i 12 km, Gorący Potok Trail i 26, Gorce Maraton i 45 km bez barier dla osób z niepełnosprawnościami, ale i także TST na 6 łap. Tu 11 km w towarzystwie psiaka.
3: Tyle z regionu. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski, a o 12 Władek Biały i serwis po góralsku.
9: Sejm przed południem upamiętnił bohaterów poznańskiego czerwca w 70. rocznicę wybuchu strajku.
13: Uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
9: A za chwilę posłowie podjąć mają decyzję, czy przyjąć ustawę umożliwiającą zbieranie informacji o zarobkach medyków. W sejmowym studiu nasz reporter Kacper Wróblewski.
15: Jestem.
9: Witamy, Kacper. Czy ustawę posłowie przyjmą ponad politycznymi podziałami?
15: A wszystko na to wskazuje, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości przed wejściem na salę plenarną mówili mi, że będą głosować za przyjęciem rządowego projektu. Jednak jak powiedziałam, była minister zdrowia Katarzyna Sójka z PiS, te przepisy są niewystarczające.
16: Ewentualną zmianą, o której dzisiaj powinniśmy mówić, to chociażby takie może tachografy dla lekarzy, czyli informacja w systemie, który lekarz jest w jakim miejscu.
15: Musimy zmieniać ten niesprawny system, podkreślają politycy koalicji rządzącej.
17: To należy uporządkować. To jest problem, który dotyka od wielu, wielu lat, ale to nie jest problem danego czy innego lekarza konkretnie. To jest problem systemowy.
15: Usłyszałem od posła Centrum, członka Komisji Zdrowia Norberta Pietrykowskiego. Sejmu Kacper Wróblewski.
13: A jakie mogą być praktyczne konsekwencje tej ustawy?
9: Ministerstwo Zdrowia chce w czasie wakacji rozpocząć ogólnopolski przegląd zarobków lekarzy. Dowiedział się Michał Dobrołowicz.
13: Michał, razem z nami w tym. Michale, jak ma wyglądać ten przegląd zarobków?
18: To ma być sprawdzenie, ilu medyków w Polsce zarabia miesięcznie, na przykład ponad 100 tysięcy złotych. Według aktualnych danych takich osób jest ponad 500, jednak te informacje teraz dotyczą tylko pracy w jednej placówce. A co dzieje się, gdy lekarz pracuje w kilku szpitalach? To są częste sytuacje, to właśnie mają pokazać dane zebrane na podstawie numerów PESEL. Tak to opisuje rzeczniczka resortu zdrowia Anna Hosz-Sendrowska.
19: To chodzi absolutnie o to, żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat tego, jak w Polsce zarabiają lekarze na różnych umowach.
18: Żeby jednak ten przegląd zarobków mógł ruszyć, nową ustawę będzie musiał podpisać prezydent. Jak ustaliłem w planie, są teraz rozmowy rządu z doradcami prezydenta Karola Nawrockiego i próby stworzenia kolejnego ponadpolitycznego porozumienia w sprawie wynagrodzeń medyków.
3: Dzisiaj na Podhalu powinniśmy spodziewać się słońca, ale gdzieniegdzie może pojawiać się momentami więcej chmur. Tam niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia w Poroninie termometry wskażą około 24 kresek powyżej zera. Weekend według obecnych prognoz zapowiada się raczej słonecznie, ale w górach niewykluczone są burze.
1: Piątkowe przedpołudnie, dzień leniwych spacerów, więc idziemy z Markiem leniwym spacerem w kierunku weekendu.
2: No między innymi też z powodu temperatury.
1: Dziękujemy za dziś, Ewelina Kraczek
2: i Marek Moc.
1: I do usłyszenia. Do poniedziałku.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplanie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
7: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Al i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Po reklamie.
10: Na popołudnie synoptycy zapowiadają małe zachmurzenie, gdzieniegdzie wzrastające do umiarkowanego, okresami dużego. Lokalnie może przelotnie popadać. W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 14 do 16 stopni, a na szczytach Tatr około 11 stopni Celsjusza. Na Podhalu ma wiać słaby, zmienny wiatr z przewagą wschodniego, a wysoko w górach słaby z północnego zachodu.
11: Radio Ale.

0: Reklama.
1: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Po reklamie.
13: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Al.

0: Dziś sporo kryminału. Krajowa Administracja Skarbowa wraz z policją zlikwidowały następny nielegalny lokal z automatami do gier. Kradziony telefon doprowadził funkcjonariuszy do dilera. Nowy targ świętuje urodziny. Szczegóły oczywiście już za chwilkę. Tu Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
3: Mama pokazuje zimę?
4: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
3: Dom?
4: Ciepło.
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd za

0: Mony 3A. Telefon 790-200-020.
1: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
2: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 1820-139-80.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: ogranicznić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dembanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Po reklamie.
6: Piątek, 19 czerwca, czas na najświeższy serwis. Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Piątkowe wydanie zaczynamy kryminalnymi informacjami z Nowego Targu. Policja wraz z Krajową Administracją Skarbową rozbiła w stolicy Podhalo następny punkt z nielegalnym hazardem. W ręce służb wpadło 8 automatów, które wykorzystywane były do nielegalnych gier. W czasie akcji w lokalu przebywało 5 osób uczestniczących w grach. Jak łatwo się domyśleć, gracze też zostali zatrzymani. Także bilans nalotu na Las Vegas w piwnicy prezentuje się tak. 8 jednorynkich bandytów i 5 dwurynkich, którzy w wyniku skucia chwilowo też byli bez rąk w ogóle. A najgorsze w tym sićkim jest to, że panowie nie zdążyli dograć. No ale dogroz na jednorynkim, jak są ręki nimos? No nie dogroz, no jako dogroz. Służby przypatrują, że korzystanie z nielegalnych automatów nie jest wykroczeniem, a przestępstwem skarbowym. Z tego powodu odpowiedzialność mogą ponosić zarówno organizatorzy gier, jak i gracze. Miejscowi eksperci podkreślają zaś, że Monte Carlo już nie ma, no. Monte Carlo wejechał busem, policyjnym busem. A to nie koniec kryminalnych wieści, bo funkcjonariusze z ROBKi zatrzymali poszukiwanego 45-latka, przy którym znaleziony został telefon i dowód, co wzbudziło poważne podejrzenia, więc policjanci doszli do wniosku, że... ciekawe, co tam u niego w chałupie słychać. No i tu, Wartko, okazało się, że w chałupie było słychać sporo. Funkcjonariusze znaleźli tam 430 gramów marihuany, ponad 220 gramów mefedronu, tabletki ekstazy i haszysz. Zatrzymany został przekazany tatrzańskiej policji, bo to Zakopiańska komenda prowadzi śledztwo w sprawie kradzionego telefonu przez wtory 45-latek w POT. Także... no troszkę głupio sprawa wpaść z telim arsenałem skróć kradzionego telefonu, więc tu ewidentnie potwierdza się woznoziciowo zasada, że nieistotne, cyś jest stolożym, dziennikorzym, cigilerem, kebyś se patrzył jednego. Go do nas... w sumie to nie ekspert, bo to... no sądzę, kto wymyślał teraz na poczekaniu. Dziś ruszają dwie duże imprezy. Pierwszą śnik jest 680-lecie Nowego Targu. Drugą to Dni Miasta i Gminy Czorny Donajec. To właśnie na Dniach Czornego Donajca, oprócz muzyki, konkursów i wielu innych atrakcji, będziecie mogli spotkać znanego miłośnika astronomii Kubę Grygla, który poprowadził obserwację nieba.
7: Jedną z atrakcji Dni Miasta i Gminy Czarny Donajec będzie stoisko astronomiczne. Będzie się nazywać Kosmos pod Tatrami. No i będziemy na nim prowadzić obserwacje nocnego i dziennego nieba. Będzie można bezpiecznie spojrzeć na słońce, wieczorem na księżyc, na planety, na obiekty głębokiego nieba. Będzie można też przeglądać astrofotografię krajobrazową, zobaczyć też kamyczki, które spadły z nieba, meteoryty. A z racji tego, że zbliża się też częściowe zaćmienie słońca, będzie można dowiedzieć się, jak fotografować kosmos, co można zobaczyć na nocnym niebie i pooglądać to nocne niebo i spotkać się z pasjonatami.
6: Powiedział Kuba Grygiel, właściciel takiego teleskopu, naprawdę na pół izby. Tą wozną informacją kończymy. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
5: Młody niedźwiedź w centrum miasta zaniepokoił tej nocy mieszkańców Przemyśla. Zwierzę spacerowało ulicami przez kilka godzin. Informacje w tej sprawie zbierał Dominik Smaga. Dominiku, są ostrzeżenia, by zachować uwagę. Co z niedźwiedziem? On wciąż może być w mieście?
8: Już nie. Udało się go przepłoszyć do lasu i do Przemyśla. Jak dotąd nie wrócił. Zwierzę było widziane po raz pierwszy około 22 w rejonie placu Unii Brzeskiej. To młody niedźwiedź, który był zestresowany otoczeniem, szedł przez miasto. Policja eskortowała zwierzę, nie dopuszczając do kontaktu z ludźmi, a zarazem nakierowując je tak, by szło do lasu. To udało się około 2 w nocy. Władze miasta z niedźwiedziem w herbie nie zamierzają wnioskować o odstrzał. Apelują do mieszkańców, aby w razie zauważenia niedźwiedzia nie działali na własną rękę, tylko dzwonili pod 112.
5: Policyjni negocjatorzy w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, jak dowiedział się nasz reporter, do policji wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do tej instytucji. Po przyjeździe funkcjonariusze ustalili, że do budynku szybem wentylacyjnym dostał się uzbrojony w nóż mężczyzna. Ten intruz chce rozmawiać tylko z dowodzącym akcją. Sejm, jak zapowiadaliśmy przed godziną, uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. A czy ordynatorzy i kierownicy oddziałów szpitalnych będą musieli zdecydować, czy pracują w państwowym szpitalu, czy też prywatnie? W koalicji rządzącej wstępna zgoda na częściowe wprowadzenie zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną. To jest pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Więcej o tej sprawie wie Krzysztof Berenda.
9: Witam, dzień dobry.
5: Krzysztofie, po co takie ograniczenia?
9: Chodzi o wyeliminowanie patologii polegającej na tym, że jak pacjent potrzebuje dostać się do szpitala na NFZ, to najpierw patrzy, gdzie ordynator albo kierownik ma prywatny gabinet, tam idzie, płaci za wizytę i prosi o umieszczenie w państwowym szpitalu. Niestety czasem tak to działa, a zawsze pacjenci myślą, że tak to działa. No i stąd pomysł na ograniczenie tego. On został zgłoszony przedwczoraj przez lidera lewicy, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który chciał nawet całkowitego zakazu łączenia przez wszystkich lekarzy praktyki prywatnej z publiczną.
10: Stawiam to jasno, twardo i precyzyjnie.
9: Ale na taki całkowity zakaz zgody jeszcze nie ma, bo rząd boi się, że po prostu mogłoby przez to zabraknąć lekarzy w państwowych szpitalach, bo poszliby na prywatne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Sobota zapowiada się znakomicie. Ładrania ceko nos bardzo dużo słonka. Pocujemy też prawdziwe lato. Termometry w Zakopanem pokazą jutro 24 stopnie, w Nowym Targu nawet 27. Ciśnienie wysokie, na barometrach 1025 hektopaskali. Aura powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Sytuacja może się zepsuć w niedzielę, kiedy to nad nas region będą pierony i burze, jednak nie jest to wcale jeszcze przesądzone. To Sićko w tym serwisie, a my zaczynamy nasze wspólne popołudnie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Co przed nami w dzisiejszym programie? Ano zajrzymy do Muzeum Tatrzańskiego, sprawdzimy, jakie zwierzątka ziją pod ziemią i skąd w Muzeum Telo Kozic. Oprócz tego mamy też mały konkurs i dużo weekendowych zapowiedzi. Władysław Biały. Gromy!

0: wspomniał jak wcześniej, że mamy dla was malutki konkurs. Jeśli chcecie zdobyć bilety na ekstremalne kaskaderskie show, które już w tą niedzielę odbędzie się w Ropce, to koniecznie zajrzyjcie na naszego Facebooka. Wystarczy ino, że polubicie post, a w komentarzu napisecie, z kim chcielibyście się wybrać na show i czemu akurat wy. Szczegóły znajdziecie na naszym fanpage'u na Facebooku. Ja zdradzę ino, że w Ropce będą i Monster Trucki, i Polenie Gumy, V8, Biturbo, czy się także w Orce sprawdzić. Zwycięzców konkursu poznamy dziś o 19.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.

0: 164.
1: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
2: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.
6: Piątek do wieczora utrzymie całkiem wysoki meteopoziom. We zmroku termometry w Zakopanem będą pokazywały temperaturę w granicach 20 stopni. Troszkę cieplej w Nowym Targu, tam nawet 23, pod Beskidzie 25, więc niezależnie czy jest wiosna, lato, jesień, zima, pod Beskidzie zawsze może pochwalić się najwyższą temperaturą. Dzisiejsza noc, a więc jedna z najkrótszych tego roku, będzie też bardzo ciepło. W Bielsku Białej nawet 18 stopni. Na Podholu koło 15. Następna prognoza już za niecałą godzinę.
7: Radio Alex.

0: Władysław Bioły, popołudnie w Radiu Alex. Jak interesuje Was przyroda, a już najbardziej dzikie zwierzęta, w tym najsłynniejsze tatrzańskie istoty, czyli kozice, to koniecznie zajrzyjcie do Muzeum Tatrzańskiego, katrwo wystawa Kozica Tatrzańska, Kamzik Tatranski. Co dokładnie możemy obejrzeć?
1: No, niespodzianka, zobaczymy kozice, ale zobaczymy kozice troszeczkę od środka, ponieważ zazwyczaj na wystawie stałej mamy tak zwane dermoplasty, czyli wypchane po prostu zwierzaki. Razem na wystawie mamy XIX-wieczne różki oraz głowę z kolekcji dębowskich. Tak, samą głowę, czyli nie cały dermoplast, i do tego będziemy mogli zobaczyć, w zasadzie możemy zobaczyć szkielet kozicy tatrzańskiej, który został podarowany przez Tatrzański Park Narodowy. To jest to wystawa czasowo organizowana w ramach projektu Interreg i ma dwie osłony, polską i słowacką. Słowacy w Tatrzańskiej Łomnicy mają swoją ekspozycję, a my swoją.
0: Powiedział dr Marcin Warchałowski z Muzeum Tatrzańskiego, do rozmowy z którym wrócimy za chwilkę.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Myślenicki Rynek. 6 gwiazd. 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Xiaomi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami, wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko aż z bezkonkurencyjnej oferty.

0: 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Po reklamie.

0: Słuchajcie popołe dnia w Radiu Alex. Na zigarach pomału dochodzi godzina 13, a to znaczy, że już za moment najświeższe wiadomości z regionu, kraju i ze świata. Po pierwszej wracamy do naszej rozmowy z Marcinem Warchałowskim, więc zostańcie z nami.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13. Driftował przed radiowozem w Nowym Targu. 19-latek stracił prawo jazdy. Nowa droga w Zakopanem i nieostrożni kierowcy będą progi zwalniające. W drugiej części serwisu napad na kantor w Centrum Łodzi. Anna Grudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury? Łatwe hasło.
4: Ostatnio też tak mówiłaś.
5: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
3: Dobra, pokazuję.
5: Słońce?
4: Dom?
5: Ciepło?
3: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
14: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: No to pa!
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Po reklamie.
0: Na zegarach wybiło godzina 13:00. Czas na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Chwila brawury kosztowała 19-letniego kierowcę utratę prawa jazdy. Mieszkaniec powiatu Suskiego na ulicy Świętej Anny w Nowym Targu tuż przed policyjnym patrolem celowo wprowadził samochód w poślizg i wykonał tak zwany drift. Policjanci natychmiast zatrzymali młodego kierowcę do kontroli. 19-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, otrzymał 10 punktów karnych i stracił prawo jazdy. Funkcjonariusze przypominają, że drogi publiczne nie są miejscem do wykonywania wykonywania takich manewrów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
15: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Jak już wiecie z Radia Alex, w środę w Zakopanem otwarto nową drogę, dlatego na Chramcówkach, Szymonach, a także na ulicy Hyców Potok obowiązuje nowa organizacja ruchu. Niestety wielu kierowców przejeżdża przez Chramcówki, nie zwracając uwagi na nowe oznakowanie. Stąd pomysł wprowadzenia ograniczeń.
2: Doszło już do jednej kolizji i kilku niebezpiecznych sytuacji. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom, Urząd Miasta w Zakopanem zdecydował na zamontowanie progów zwalniających w rejonie skrzyżowania ulicy Chramcówki i Dosanków. Apelujemy o szczególną ostrożność i rozwagę.
1: Mówił rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. I zostajemy na drogach. W związku z organizacją biegu do Sośliny jutro w Jabłonce w godzinach od 17 do 19 mogą pojawiać się utrudnienia. Na czas zawodów zostanie czasowo wstrzymany ruch na ulicach 3 Maja, Targowej, Galasowej, Jurowej, Kościuszki i Reja.
15: Sport w Radiu Alex.
1: W tych wiadomościach sukces polskiego mikstu w biegu wysokogórskim, frydmański triatlon i piłkarski turniej w Poroninie.
16: Co to był za duet? Justyna Kowalczyk-Tekieli i Jan Elandkowski wygrali Monte Rosa Sky Marathon, czyli najwyżej poprowadzony bieg w Europie. Łatwo nie było, bo we znaki dawała się nie tylko wysokość, ale i także śnieg oraz zalodzenia na wielu odcinkach. Ze względów bezpieczeństwa zmieniono trochę trasę. Nasi pokonali ten szlak w czasie 5 godzin 40 minut i 34 sekundy. Druga na podium para miała do nich aż 14 minut straty. Friedman Triathlon wystartuje 27 czerwca. Organizatorzy zapraszają zarówno do zapisów, ale i do kibicowania. Będzie się działo, bo na liście już dzisiaj mamy 169 zawodniczek i zawodników z różnych zakątków Polski i Słowacji. Tego dnia o czempionat kraju powalczą również lekarze. No a w Poroninie wczorajszym otwarciem rozpoczął się międzynarodowy piłkarski turniej Bell Sport Cup U8. Mecze codziennie od godziny 8 i tak aż do najbliższej niedzieli, kiedy to około 13 ruszy wielki finał. W turnieju gra 36 ekip z kraju i zagranicy, więc jest i będzie co oglądać. Dzisiaj i jutro mecze do około 17.
1: Tyle Joanna Chmiel, a szczegóły znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Anna Grudek, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ode mnie to już dzisiaj wszystko. O 14 przywita się z Wami Małgorzata Kmieciak. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Anna Wachowska.
17: Napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca uciekł. Przed 9 do punktu przy ulicy Piotrkowskiej wszedł ciemnoskóry mężczyzna, który grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym pistolet, zażądał wydania pieniędzy. Ukradł ponad 200 tysięcy złotych. Na linii Agnieszka Wyderka. Co teraz dzieje się na miejscu?
18: W kantorze przy ulicy Piotrkowskiej nadal pracują policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Śródmieście. Zabezpieczono już przedmiot, którym napastnik groził 32-letniej pracownicy kantoru. Usłyszałam od Kamili Sowińskiej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Na razie nie wiadomo, czy była to broń palna. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy, ale jeszcze nie podaje rysopisu napastnika.
17: Urządzenia GPS wykryte na wagonie towarowym w Poznaniu. Postępowanie w sprawie wszczęła poznańska policja. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Kto znalazł ten sprzęt elektroniczny?
19: To był pracownik PKP Cargo. Czujnik GPS zauważył na wagonie typu węglarka. Ustalono, że ten wagon był w remoncie w punkcie utrzymania taboru w Poznaniu od lutego 2026 roku. Wcześniej w składzie pociągu towarowego w sierpniu zeszłego roku wyjeżdżał na Białoruś, w grudniu na Ukrainę. Po odnalezieniu nadajnika na miejsce przyjechali policjanci, wśród nich był technik kryminalistyki, a także sprowadzono specjalnie przeszkolonego psa, który zbadał znalezisko pod kątem materiałów wybuchowych. Wszczęto postępowanie dotyczące nielegalnego pozyskiwania informacji, a te działania prowadzili policjanci w ramach operacji TOR zarządzonej po wykryciu dywersji na trasie kolejowej Warszawa Lublin. Codziennie w akcję zaangażowanych jest ponad 1000 mundurowych, w większości to policjanci. Od początku operacji wzięło w niej udział ponad 170 tysięcy funkcjonariuszy tej służby.
17: W rękach policji jest już mężczyzna, który szybem wentylacyjnym dostał się do budynku Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Do wyjścia przekonali go policyjni negocjatorzy. Nikomu nic się nie stało. Urząd działa bez zakłóceń. Do 24 września sąd w Londynie odroczył posiedzenie w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RAS, przypominamy, Kuczmierowski ma zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
0: sobotę już z ładrania bardzo dużo słonka i chyba bez większych ceregieli będziemy mogli oświadczyć, że przyszło lato. Temperatury na Podhalu są roz. Termometry w Zakopanem pokazą jutro 24 stopnie, w Nowym Targu 27, natomiast w Bielsku Białej i Suchej Beskidzkiej przekroczymy 30 kresek, także na Podbeskidziu ciepło, może nawet troszeczkę za ciepło, no ale parafrazując cytat ze słynnego filmu Miś, jak jest lato, to musi być ciepło. Tam było, że zima, to musi być zimno. To my zmienimy, wiadomo. Więcej w następnej prognozie. Już po pierwszej, tu Władysław Bioły, trwa nasze piątkowe popołudnie. W tej godzinie pourodzamy na bardzo poważne tematy z doktorem Marcinem Warchałowskim z Muzeum Tatrzańskiego, ale zanim zadamy naszemu rozmówcy następne pytania, gromy!

0: Dzisiaj se popołednie umielomy se rozmową z Marcinem Warchałowskim z Muzeum Tatrzańskiego, które, jak doskonale wiemy, nosi imię Tytusa Chałubińskiego, więc człowieka znanego, pamiętanego i bardzo szanowanego. Mimo że doktor Chałubiński jest dzisiaj postacią naprawdę pomnikową, to okazuje się, że był, podobnie jak my, człowiekiem z krwi i kości.
1: Najczęściej Tytus Chałubiński jest pamiętany jako lekarz, jako ten, który walczył z cholerą w Zakopanem, nie tylko w Zakopanem, ale tak naprawdę był botanikiem. Przede wszystkim najpierw skończył studia botaniczne i doszedł do takiego prozaicznego przeświadczenia, że nie utrzyma się w żaden sposób z bycia botanikiem. W związku z tym postanowił skończyć bardziej racjonalne studia, czyli medycynę. No i pojechał na studia medyczne, zostawił swoją narzeczoną z kolegą. Ten kolega mu ją odbił, ale studia medyczne zostały, i dzięki temu też się dorobił. A co ciekawe, po wielu, wielu latach ta jego pierwsza miłość rozwiodła się z tym jego przyjacielem, a on się z nią ożenił, czyli prawdziwa miłość, widać, nawet takie rzeczy jest w stanie przetrwać.
0: Także, choć nie każdy z nas może zostać doktorem, tak jak Chałubiński, to spokojnie, każdemu kolega może jeszcze odbić narzeczoną, tak jak Chałubińskiemu. Ważne, że podobieństwa są. Zresztą, trzeba się wzorować na najlepszych.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
2: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Staszek, twój dom nowy?
8: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
7: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
8: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
7: Oleś musiał zapłacić?
8: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
7: Daj numer do Eko Podhale.
8: 733-049-049.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
4: Czas na najświeższą prognozę pogody. Sobota, jak wiemy, zapowiada się bardzo dobrze. Nasz synoptyk stwierdził wcześniej nawet, że potężnie. I tak dokładnie będzie. Aura nad całym południem Polski w pierwszej połowie dnia nie powinna budzić zarzutów. W drugiej... No i w drugiej w sumie też. Sobotnie popołudnie będzie gorące, szczególnie w niżej położonych miejscowościach i większych miastach. W Bielsku Białej czy Nowym Targu, a temperatury będą oscylować wokół 30 stopni, wieczorem beton i asfalt zaczną oddawać ciepło, także zaczyna się klasyczne lato w mieście.

0: Tu Władysław Biały, wracamy do rozmowy z doktorem Marcinem Warchałowskim z Muzeum Tatrzańskiego. No właśnie, muzeum. Ale co to właściwie jest muzeum?
1: Nie chodzi o budynek. Muzeum jest taką instytucją i zawsze było taką instytucją, która przede wszystkim, tak jak uniwersytet, jest platformą do jakichś wspólnych tematów, do prowadzenia badań, dyskusji, spotkań. Czy dla mnie przede wszystkim jest to praca na zbiorach, czyli idziemy do magazynu, w którym mamy ponad 70 tysięcy obiektów, no i te obiekty się fotografuje, opisuje, rejestruje, zakłada się dokumenty. Najstarsze były zbierane jeszcze zanim w sposób realny myślano o muzeum. Na przykład mamy XIX-wieczne motyle, mamy oczywiście mchy rośliny naczyniowej, kolekcję geologiczną Tytusa Chłowickiego, mamy na przykład oczywiście Kocjana, eksponaty XIX-wieczne, wybitnego zoologa.
0: Także jest się czym zająć. To popołudnie w Radiu Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody, tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.

0: 64.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Łącznie dla klientów.

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kalambury, przegrane robi obiad.
3: Mama pokazuje zimę?
4: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
3: Dom?
4: Ciepło.
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Odpali

0: sprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak! Wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: W Radiu Alex, godzina 14, czas na najświeższe wiadomości.
6: Małgorzata Kmieciak, zaczynamy od przypomnienia dla kierowców. Jeszcze ponad tydzień, do 30 czerwca w godzinach od 7 do 19 musicie liczyć się z utrudnieniami na odcinku ulicy Nędzy Kubińca w Kościelicku od skrzyżowania z ulicą Sywarne do skrzyżowania z ulicą Karpielówka. Jedźcie ostrożnie i patrzcie na znaki. Tu Radio Alex i popołudniowe wiadomości. W nich teraz komunikat dla mieszkańców Białego Dunajca dotyczący wody. Nie nadaje się do spożycia ta w rejonie ulicy Jana Pawła II od numeru 1 do 218. Części ulicy Krajowej, a także ulic Gliczarowskiej i Zatorem. Wody nie można pić ani wykorzystywać jej do przygotowywania posiłków czy celów higienicznych. Obecnie może ona służyć jedynie do spłukiwania toalet oraz działań przeciwpożarowych. Dla mieszkańców podstawiono beczkowozy z wodą pitną przy szkole podstawowej numer 1 w Białym Dunajcu pomiędzy salą sportową a aulą. Tymczasem jeśli chodzi o wodociąg zaopatrujący mieszkańców miejscowości Sierockie, tam woda może być spożywana, ale po przygotowaniu.
0: Wiadomości w Radiu Alex.
6: Pierwsza część drugiego Międzynarodowego Forum Górskiego została poświęcona specjalnemu jubileuszowi. To 206 lat wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi w Witowie.
7: To ponad 200-letnia historia. Historia zdobywania swojej własności w Tatrach, a później jej obrony. I tutaj mamy taki precedens sytuacji, kiedy część naszego Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się w rękach prywatnych uprawnionych mieszkańców Podtatrza i tam jest prowadzona jednocześnie i ochrona przyrody i gospodarka leśna, wszystko to się da pogodzić, więc o tym jak to się stało, jakie były perypetie tych miejscowości dzisiaj wysłuchujemy na tej konferencji.
6: Mówił starosta tatrzański Andrzej Skupień. Dzisiejsze spotkanie odbyło się w Witowie, a drugą część forum zaplanowano jesienią 2 października w Kościelisku. W czwartek o godzinie 6:06 dokładnie przyszło nam zmierzyć się z jednym z trudniejszych doświadczeń w służbie, informują druhowie z OSP Lipnica Wielka Centrum. Posłuchajcie relacji Joanny Chmiel.
8: Zostali bowiem zadysponowani do działań ratowniczych wobec osoby, która przed laty była częścią ich strażackiej rodziny i mimo wszelkich starań, profesjonalizmu i doświadczenia w takich akcjach nie udało im się uratować życia byłego drucha. Poinformowali również, że uroczystości pogrzebowe Bogusława Mikłusiaka rozpoczną się jutro wyprowadzeniem z kaplicy o godzinie 10:45. 15 minut później w kościele parafialnym w Lipnicy Wielkiej odprawiona zostanie msza święta żałobna.
0: Twoje sprawy.
6: Przed nami weekend z wydarzeniami w całym regionie. Witamy lato. W Radiu Alex podpowiadamy co i gdzie. Najbliższa niedziela to kolejna propozycja Zakopiańskiego Muzeum Tatrzańskiego. Zostańcie z nami. Polecę wam w wiadomościach za godzinę. Śniadanie pod chmurką dla miłośników ceramiki. Teraz informacje z kraju i ze świata. Anna Wachowska.
9: Jeszcze dziś w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza. To efekt skandalu z byłym już radnym Ursusa, Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, a na szpitalnym SOR-ze mieli być obsługiwani poza kolejką politycy Koalicji Obywatelskiej.
10: Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
9: Zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Warszawski sąd otrzymał właśnie odpowiedź prokuratury na pytanie o aktualne miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Sąd pytał śledczych, czy poszukiwany przebywa na terytorium Unii Europejskiej, bo takie podejrzenie jest warunkiem wydania europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura Krajowa potwierdza, że były minister sprawiedliwości od 9 maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Mimo to prokurator generalny podtrzymuje wniosek o wydanie ENA.
11: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w
4: każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
9: Tłumaczy Waldemar Żurek. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach. Ceny paliw w dół. Od jutra do poniedziałku za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, czyli 6 groszy mniej, a za diesla 6 zł 12 groszy, czyli mniej o 8 groszy w porównaniu do dzisiejszych stawek. W Brukseli drugi dzień unijnego szczytu i starcie dwóch obozów w sprawie podziału budżetu na lata 2028-2034. Katarzyna Szymańska-Borginon.
11: Polska przekonuje, że przyszły budżet musi utrzymać silne wsparcie dla regionów i rolnictwa. Z kolei Szwecja, Holandia, Dania i Niemcy twierdzą, że budżet powinien być lepszy, a nie większy. Atmosfera jest napięta nie tylko wokół pieniędzy. W nocy przywódcy spierali się o kontakty szefa Rady Europejskiej Antonio Costy z Moskwą i o to, kto powinien reprezentować Unię w ewentualnych rozmowach z Rosją. Premier Donald Tusk podkreślał, że Polska nie będzie związana decyzjami podejmowanymi przez największe kraje bez udziału Polski. Ostatecznie większość państw poparła utrzymanie koordynacyjnej roli przewodniczącego Rady Europejskiej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Weekendowa pogoda zapowiada się naprawdę solidnie i chyba pierwszy raz tego roku pocujemy, że rzeczywiście mamy lato. Jak ktoś będzie narzekał na to, że mu za gorąco, choć będzie to pierwszy dzień prawdziwego gorąca, to bez większych problemów będzie można zrelaksować się jutrzejszej nocy, w którą nie dość, że zapowiada się niezwykle pogodnie, to jest ciepło. 17 stopni w Nowym Targu, podobnie pod Giewontym, bezchmurne niebo może skłaniać do nocnych obserwacji. Więcej w następnej prognozie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Zaczynamy następną godzinę dzisiejszego popołudnia. Jest piątek, jest ciepło, jest lato. No formalnie jeszcze nie, ale wystarczy no popatrzeć na termometer. Więc czego jeszcze brakuje? No brakuje paru godzin do weekendu, ale jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Przy mikrofonie Władysław Bioły. Dziś jest z wami do godziny 17:00.

0: Dziś urodzony z doktorem Marcinem Warchałowskim z Muzeum Tatrzańskiego. Marcin wcześniej zaprosił Nosius na wystawę poświęconą kozicom, ale to nie jedyne przedsięwzięcie, w jakim mocą palce, bo zdarza mu się to zdziałać w podziemiu, w undergroundzie.
1: Jak mówią tutaj uczniowie budowlanki, underground. To jest wystawa, która jest dosłownie w piwnicy gmachu głównego na Krupówkach i dotyczy świata podziemnego w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli mamy tam coś o sztolniach, jaskiniach, bunkrach, piwnicach i organizmach, które tam żyją. Ja bardzo żałuję, że w Zakopanem nie ma metra, bo też byśmy poruszyli temat metra. Troszeczkę informacji o rudach metalu, rudach uranu, które znajdują się w Tatrach. No my mamy jedno żywe tam zwierzątko i to jest lew. Smrówko-lew, znaczy to jest taki lew, który żywi się mrówkami. Jego larwa zakopuje się w takich lejkach z piasku i czeka, aż jakaś mrówka wpadnie do tego lejka i wtedy, prawda, zjada.
0: Smacznego! Marcin poza nagraniem powiedział też, że postara się troszeczkę bardziej upięksić tą muzealną piwnicę. Dokładniej chodziło o to, że zastanowił się nad ulepszeniami takimi jak słoik z łogórkami, grzybki, może nawet buroki, no a w ostateczności worek gruj, no bo piwnica to piwnica. Underground. Tu Władysław Biały, słuchacie popołudnia w Radiu Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
7: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sold Out. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sold Out i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl. Po reklamie.
3: Jak wiemy, przed nami ciepły weekend i łokielu pogoda w sobotę nie powinna budzić większych dyskusji, łokielu sytuacja zacnie komplikować się w niedzielę. Jak łatwo można się domyśleć, po 30-stopniowym upale zazwy coj przychodzi burza. No i tutok nie powinnimy być zbytnio zdziwieni. Ka możemy spodziewać się pieronów? Tego niestety nie da się dokładnie przewidzieć, niemniej powinnimy być gotowi na różne scenariusze. Następna prognoza pogody już za niecałą godzinę.

0: to wiem.
1: Muzeum. Muzeum to przede wszystkim zbiory. Jedni zbierają rzeźby, inni obrazy. Zaś nasz rozmówca, dr Marcin Warchałowski z Muzeum Tatrzańskiego, no i bardziej interesuje się tym, co zije, a konkretniej to może nawet tym, co zyło.
2: Często jest takie skojarzenie, kiedy ludzie tu przychodzą do nas na Krupówki, to sobie myślą, że no tutaj jakiś myśliwy poluje w okolicy i nie wiem, przynosi nam po prostu te martwe zwierzęta. W XIX wieku tak było, ale polowano na te zwierzęta nie dlatego, że nie wiem, jakoś nienawidzono albo ktoś był żonny krwi. Kocjat nie był sadystą, tylko to był sposób na prowadzenie badań. Bardzo często, aby przyjrzeć się dokładnie jakiemuś zwierzęciu, w XIX wieku nie było, prawda, aparatów cyfrowych, tyle obiektywów, różnych metod. Niestety trzeba było to zwierzę zabić. Tak jest też z owadami. My naprawdę musimy nabić na szpilkę pewne zwierzęta. Potrącone zwierzęta przez samochody oraz ptaki, które rozbiły się o szybę. To niestety jest bardzo duży problem w Zakopanem. Jeszcze nie tylko w Zakopanem, bo bardzo duża ilość przeszklonych, dużych witryn.
1: Tu Władysław Biały. Wracamy za chwilę.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21.

0: Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23 J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Po reklamie.
15: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Minęła następna godzina naszego wspólnego popołudnia. Już za chwilę, no i świeższe wydanie wiadomości. Po pierwsze i zadamy jeszcze jedno pytanie Marcinowi Warchałowskiemu z Muzeum Tatrzańskiego, więc zostańcie z nami.
1: Mam dla Was zapowiedź nocnego zamknięcia drogi w Zakopanem. Jest piątek, w wiadomościach o 15:00 komplet zaproszeń do Zakopiańskiego Centrum Edukacji czy przed Willę Koliba na niedzielne śniadanie. Niebezpieczne zdarzenie w Lesznie. Samolot lądował bez wysuniętego podwozia. Małgorzata Kmieciak zaprasza na szczegóły w Radiu Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury? Łatwe hasło.
4: Ostatnio też tak mówiłaś.
5: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
3: Dobra, pokazuję.
5: Słońce?
4: Dom?
5: Ciepło?
3: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
9: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Mamy godzinę 15:00, czas na wiadomości z regionu, kraju i ze świata.
1: Małgorzata Kmieciak, zaczynam od zapowiedzi nocnego zamknięcia drogi w Zakopanem w związku z układaniem ostatniej warstwy asfaltu. Nastąpi tej nocy, z piątku na sobotę, zamknięcie drogi na Bystrę. Urzędnicy zapowiadają, że o dalszych etapach prac i utrudnieniach będą informować na bieżąco. Tu Radio Alex, słuchacie wiadomości od środy z powodu otwartej nowej drogi w Zakopanem na ulicy Chramcówki do Samków, Szymono oraz Hyców Potok. Obowiązuje nowa organizacja ruchu. Nie wszyscy kierowcy zwracają na to uwagę. W związku z tym postanowiono wprowadzić nowe ograniczenia.
2: Wielu kierowców przejeżdża ulicą Chromcówki, nie zwracając uwagi na nową organizację ruchu. Doszło już do jednej kolizji i kilku niebezpiecznych sytuacji. Urząd Miasta w Zakopanem zdecydował na zamontowanie progów zwalniających w rejonie skrzyżowania ulicy Chromcówki i Dosanków. Apelujemy o szczególną ostrożność i rozwagę.
1: Apelował w radiu Aleks Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. W Babicy pod Wadowicami wydano właśnie pozwolenie na budowę krytego stoku narciarskiego. To ma być najdłuższy taki obiekt pod dachem. Długość trasy to 650 metrów. A nasza reporterka pytała, czy w Zakopanem mógłby również powstać taki stok.
15: Wszystko jest możliwe. Pytanie, jakim kosztem, no i na ile jesteśmy na to gotowi.
1: Łukasz Filipowicz, burmistrz z Zakopanego. Wrócimy do niego w wiadomościach za godzinę. Z kamerą odwiedziła odległe miejsca. Rejestrowała życie zwykłych ludzi w cieniu wielkiej historii. Fascynował ją świat gór najwyższych. Dziś i jutro filmy Anny Teresy Pietraszak w Zakopiańskim Centrum Edukacji. Relacja Beaty Denis-Jastrzębskiej.
16: Anna Teresa Pietraszak jest reżyserką, dokumentalistką, operatorką filmową, dziennikarką, a jej pasją jest wspinaczka w najwyższych górach świata. W piątek zobaczymy W cieniu Everestu, poruszającą opowieść o Wandzie Rutkiewicz, Za cenę życia, film poświęcony Dobrosławie Miodowicz-Wolf i obraz Jurek Kukuczka, Ostatnia wyprawa. W sobotę z kolei odbędzie się projekcja filmów o Afganistanie i Hindukuszu.
1: Początek spotkania o godzinie 18. Najbliższa niedziela to kolejna propozycja Zakopiańskiego Muzeum Tatrzańskiego. Tym razem przed willą Koliba możecie zjeść śniadanie pod chmurką dla miłośników ceramiki. Szczegóły Joanna Chmiel.
17: Kojarzycie charakterystyczną ceramikę w kropki? Jeżeli nie do końca, to właśnie będzie szansa na zobaczenie w całej krasie tej dolnośląskiej specjalności połączonej z gościnnością naszego regionu. W programie bowiem m.in. podhalański stół śniadaniowy. Początek o 11:00, właśnie wspólnym śniadaniem. Potem powrót do gier i zabaw znanych z dzieciństwa typu skakanie w gumę czy też gra w badmintona. Dla najmłodszych mamy tu warsztaty, podczas których będą mogli ozdobić własną ekotorbę. O 13:30 pyszna kawa, czas na odpoczynek, rozmowy, no i prezentacje wykonanych prac. Będą też pamiątkowe zdjęcia.
1: Więcej propozycji na weekend oczywiście na radioalex.com.pl. Tam też szczegóły jutrzejszego szukania kwiatu paproci w Zakopanem. Podpowiedzi w tej grze plenerowej usłyszycie w Radiu Alex. Anna Wachowska teraz i informacje z kraju i ze świata.
18: Groźny incydent podczas przygotowań do pokazu Antidotum Airshow w wielkopolskim Lesznie. Jeden z samolotów lądował bez wysuniętego podwozia. Z nami Beniamin Kubiak-Piłat.
19: Pilot doznał niegroźnych obrażeń i jego stan jest dobry. Do zdarzenia doszło podczas dzisiejszego treningu. Główna droga startowa lotniska jest zablokowana, a operacje wstrzymane.
20: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru.
19: Mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Organizatorzy pracują nad aktualizacją harmonogramu, możliwe są opóźnienia pokazów oraz zmiany w programie.
18: Najwcześniej za godzinę rozpocznie się przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. 36-latek wpadł w ręce mundurowych wczoraj rano w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Co o tym przesłuchaniu mówi prokuratura?
21: Przekazuje jedynie najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia czynności z zatrzymanym mężczyzną. Powstrzymuje się natomiast przed deklarowaniem, w jakim charakterze ten cudzoziemiec będzie przesłuchany. Podejrzanego, czy może świadka. Jak usłyszałem, prokurator, który wczoraj przejął śledztwo, musi się zapoznać z materiałami dowodowymi i ocenić, czy na ich podstawie można stawiać 36-latkowi zarzuty. Do tego potrzeba czasu, stąd popołudniowe plany przesłuchania. Na decyzję śledczy mają czas do jutra, do 8:00. Wtedy mija 48 godzin od zatrzymania. Dowiedziałem się też, że zatrzymani w hostelu wraz z tym mężczyzną cudzoziemcy przebywają w Polsce legalnie, najpewniej będą świadkami.
18: Korzystając z systemów sztucznej inteligencji, nie zapominajmy, że wrażenie, jakby rozumiały nasze myśli i uczucia, jest złudzeniem.
22: Naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu i Johns Hopkins University przekonują, że nie należy mylić inteligencji maszyny ze świadomością.
18: W studiu Grzegorz Jasiński.
22: Chodzi o to, że coraz więcej osób korzysta z chatbotów nie tylko w celach informacyjnych, ale także dla swego rodzaju wsparcia emocjonalnego czy towarzystwa i tu rodzi się problem. Ich wypowiedzi mogą być płynne, sensowne i wydawać się emocjonalnie nam bliskie, ale nie wynikają z prawdziwego zrozumienia emocji czy życzliwości. Przypisywanie maszynom ludzkich cech może prowadzić do złudzenia, że jesteśmy rozumiani, a to z kolei może skutkować nieuzasadnionym zaufaniem do tych systemów. Technologia nawet najbardziej zaawansowana wciąż jeszcze nie zastąpi prawdziwego ludzkiego doświadczenia i empatii i trzeba o tym przypominać.
4: sprawdzić aktualne warunki w górach. W najwyższych partiach Tater dalej zalego jeszcze trochę śniegu. Niżej bywo mokro i błotniście. Wszystkie znakowane szlaki w Tatrach Słowackich są na powrót dostępne od początku tego miesiąca. Wyjątkiem jest szlak ze Zdziaru przez Mąkową Dolinę na szeroką przełęcz bielską. Zalegają tam tony błota i śniegów, które zjechały z wyższych partii i raczej nie ma szans na to, żeby stopniały tego roku. TANAP kategorycznie zabronią ucęscanio tym szlakiem. Niezależnie od tego, czy wybieramy się w Tatry, Pieniny, Beskidy, czy jakiekolwiek inne góry, zawsze obserwujmy pogodę i uważajmy na burze. Weekend zbliża się coraz to większymi krokami, ale pomaluczku. Co przed nami? Przed nami sporo dobrego grania. Wrócimy też do naszej rozmowy z doktorem Marcinem Warchałowskim. Przybocimy o konkursie, zajmiemy się pogodą i... I to chyba telu. Tu Władysław Biały, gromy!

0: jeśli nie macie planów na weekend, to koniecznie zajrzyjcie na naszego Facebooka. Tam czeka na was konkurs, we wtorek do wygrania są bilety na niedzielne kaskaderskie show w Ropce. Wystarczy polubić konkursowy post i napisać w komentarzu, z kim chcielibyście się wybrać na pokaz i czemu akurat wy. Wyniki konkursu dziś o 19. Liczymy na kreatywne komentarze, bo na przykład użytkownik Wiesiek napisał, że to z kim on pójdzie i czemu on pójdzie, to nas powinno obchodzić. No i Wiesiek został skreślony z listy. Potem się okazało, że to ten Wiesiek, co realizuje tutaj program. No co? No co? No co się patrzy? No nie tak jest? Przepraszam, bo tu już Wiesiek się zbłecał na mnie. Mamy trudne stosunki ze sobą. W każdym razie zajrzyjcie na naszego Facebooka.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: and Living.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy

0: 30 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Po reklamie.
3: Weekend będzie się dzielił na prawdziwie letnią, pogodną, ciepłą sobotę i na bardziej skomplikowaną niedzielę. W to rozrania wcale nie będzie wyglądała źle. Komplikacje nad naszą częścią kraju zaczną się dopiero po południu, kiedy tu zburzy, zagrzmi i poleje. Ale czy na pewno? Tu zdradzę wam meteorologiczny sekret, że w pogodzie lepiej troszkę przeszacować niż niedoszacować. Temu śmiało mogę powiedzieć, że w niedzielę przed nami burze, które mogą być intensywne. Następna prognoza już za niecałą godzinę.
4: Radio Alex.

0: Wracamy do naszej rozmowy z szefem działu przyrody Muzeum Tatrzańskiego, doktorem Marcinem Warchałowskim, które ma malutki apel. Okazuje się, że zje wśród nos wielu kolekcjonerów. Niestety czasem robota Xicio przepaduje.
1: Często jest tak, że niestety, zwłaszcza w przypadku kolekcji zoologicznych, ktoś przez wiele, wiele lat w ten sposób zbiera, no potem, no co by nie mówić, umiera, no a rodzina tego się pozbywa. No bo jest to problem, ta kolekcja często urasta do takiej ilości, że no i często jest niezrozumiała, tak, czyli nie wiem, dla kogoś piękna kolekcja owadów w gablotkach może być właśnie piękna, dla innych może to być w jakiś sposób nawet odrażające. W związku z tym ludzie chcą się tego pozbyć, no i żeby to nie trafiło do śmietnika, aby to nie zostało zniszczone. Fajnie, żeby to trafiło do muzeum.
0: Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Leroy

0: ty i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikat pośród szerokiej oferty.

0: dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Trwa nasze piątkowe popołudnie, na zigarach pomału dochodzi godzina 16. To znaczy, ze wielkimi krokami zbliża się najświeższy serwis, a po nim sprawdzimy, co czeka nas w ten weekend.
1: Burzliwe zabrania członków wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi. Polska rozpoczyna kolejny etap prac nad stałą obecnością wojsk USA w naszym kraju. W wiadomościach Radia Alex o 16 także pytanie, czy Zakopane też mogłoby mieć stok narciarski pod dachem. Pytamy burmistrza Zakopanego. Co nam powiedział? Usłyszycie już za chwilę. Małgorzata Kmieciak, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 64.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach godzina 16. Co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie? Tego dowiecie się właśnie teraz.
11: Małgorzata Kmieciak, zaczynamy. Burzliwie przebiegają ostatnio zebrania członków wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi. Część członków zarzuca obecnym władzom niegospodarność, brak przejrzystości w zarządzaniu majątkiem, kierownikowi biura zarządu nepotyzm i zbyt duże korzyści majątkowe. Nie udało się przegłosować proponowanych przez zarząd zmian w statucie.
12: To skutkowałoby powołaniem się zarządu, które by se za nasze pieniądze robiło co chciało i jak chciało, i my byśmy jako zebrania wiejskie, jak do tych czas to funkcjonuje, nie wiedzieli o niczym. Dziś jest problemem, jak słyszymy od uprawnionych niektórych, którzy wchodzą, proszą o dokumenty, a według statutu mają prawo je dostać. Nie dostają. Więc co ci panowie mają do ukrycia? Zweryfikujemy te wszystkie rzeczy i nie ma problemu. My jesteśmy przeciw temu stagnacyjnemu, temu staremu systemowi. Kolejka jest nie nasza, w obcych rękach. Bilety są niefiskalizowane, przykładowo.
11: Argumentuje Józef Zborowski, członek Komitetu Obrony 8 wsi. Jego zdaniem najbardziej intratne przedsięwzięcia znajdują się w rękach rodziny kierownika biura zarządu wspólnoty Jana Piczury, który jest również radnym sejmiku województwa małopolskiego. Działa w strukturach terenowych PiS.
13: Prawdą jest, że mój wnuk na umowę zlecie sprząta dolinę. Chłopak, że prowadzi działalność na umówionych warunkach, wjeżdża do doliny, bierze swoją żonę, przelatują na fajrant całą dolinę, zbiera śmieci, złożą do biura za 150 zł. Do kieszeni, samochód, wszystko. Myślę, że nie mam tu czego się wstydzić. A mój syn już od 25 lat prowadzi działalność gospodarczą, jeździ kolejką, płacą czynsz, także myślę, że wszystko jest w porządku.
11: Mówi Radiu Alex Jan Piczura. Zatrzymany mężczyzna poszukiwany za udział w bójce wczoraj na ulicy Gimnazjalnej w Zakopanem. Policjanci zatrzymali 31-latka. Mężczyzna nie posiadał aktualnego miejsca zamieszkania. Jak ustalili mundurowi, wcześniej przebywał na terenie województwa mazowieckiego. Decyzją Sądu Rejonowego w Zakopanem powinien trafić do więzienia za udział w bójce, do jakiej doszło w styczniu w rejonie dworca kolejowego. Miał zasądzony rok odsiadki. Dziś trafił do zakładu karnego.
14: Wiadomości w Radiu Alex.
11: W Babicy pod Wadowicami wydano właśnie pozwolenie na budowę krytego stoku narciarskiego. Taki stok ma już Dubaj. Na nartach bez względu na porę roku można również pojeździć na Litwie. Ten pod Wadowicami ma szansę zostać najdłuższym stokiem narciarskim pod Zadaszeniem. Długość trasy to 650 metrów. Nasza reporterka pytała burmistrza Zakopanego, czy w tym mieście mógłby również powstać taki obiekt.
0: To nie jest takie proste, że Zakopane ma działkę 20 hektarów i sobie jutro zacznie budować kryty stok narciarski, bo gdybyśmy mieli takie działki, to pewnie byśmy już na nich mieli zwykłe stoki narciarskie. Natomiast jest to pewnie jakaś melodia przyszłości, żeby nad tym pracować, bo mówi się nie tylko o stokach narciarskich krytych, ale również o trasach biegowych krytych, bo takie instalacje też są na świecie. Na pewno jest to jakaś przyszłość. Uniezależnienie się od warunków pogodowych, tych zewnętrznych, tych klimatycznych, to jest możliwe. Pytanie, jakim kosztem, no i na ile jesteśmy na to gotowi.
11: Z Łukaszem Filipowiczem, burmistrzem Zakopanego, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Tu Radio Alex, Anna Wachowska i wiadomości z kraju i ze świata.
7: Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, Kacper Wróblewski. Czy znane jest miejsce, gdzie miałyby na stałe stacjonować wojska Stanów Zjednoczonych?
15: To jest temat trwających negocjacji. Jednak Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje potencjalne lokalizacje.
16: Bardzo wysoko oceniany jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje, które są strategiczne, nie zapadają w jednej chwili.
15: Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu. Jednocześnie Zbigniew Bogucki zaznacza, że negocjacje z USA są możliwe dzięki relacjom prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
17: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem tak naprawdę, albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
15: Jak podkreślają politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy.
7: W ciągu 2 tygodni odpolitycznione zostaną rady nadzorcze wszystkich miejskich szpitali w Warszawie. Tak zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jest to reakcja na nieprawidłowości ujawnione w warszawskim szpitalu południowym. W tej placówce zatrudniony był młody lekarz bez specjalizacji i jednocześnie polityk Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Także w tym szpitalu politycy z koalicji mieli być przyjmowani poza kolejką. Michał Dobrołowicz.
18: Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko, że w zarządzaniu tym, co dzieje się w szpitalu, pojawi się akcent polityczny. To podkreślał Rafał Trzaskowski. Dlatego w pierwszej kolejności w Radzie Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego, a potem w kolejnych stołecznych placówkach mają pojawić się osoby bez legitymacji partyjnej.
19: Mogę powiedzieć, że będą to na pewno urzędnicy miejscy i również specjaliści z zakresu ochrony zdrowia.
18: Równolegle warszawski ratusz prowadzi kontrolę na wszystkich stołecznych SOR-ach i jednocześnie audyt w Szpitalu Południowym. Możliwe nieprawidłowości w tej placówce wyjaśnia też Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyniki tej kontroli powinniśmy poznać w ciągu kilku tygodni.
7: Śmiertelny wypadek na torach na stacji Iława Miasto w Warmińsko-Mazurskiem. Pociąg relacji Gdynia-Łódź potrącił tam mężczyznę. Na miejscu tragedii pracuje policja pod nadzorem prokuratora.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Jak zwykle w naszym programie przedostatnią prognozę pogody poświęcamy nie tylu prognozie, co temu ka i w jakim położeniu astronomicznym jest obecnie Ziem. 19 czerwca jest 170 dniem roku. Dzień trwa dziś 16 godzin i 15 minut. Jest też dłuższy od najkrótszego dnia roku o 8 godzin i 4 minuty. Do najdłuższego zostało nam jeszcze ino 8 sekund. Słonko zondzie dziś o 20:49. Aktualny znak zodiaku to bliźnięta. Do letniego przesilenia zostały 2 dni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Niektórzy z nas właśnie w tej chwili zaczynają weekend. Inni muszą jeszcze chwileczkę poczekać. Jak myślami już zeście są w chałupie, albo na urlopie, czy wakacjach, no to... No to ja też zeg jest i to ja wstydź się przyznać. Caluczki dzień, od samego rania. Nie o tym jednak chciałem opowiedzieć, bo już za chwilę sprawdzimy, czym zająć się w ciągu 2 najbliższych dni. Władysław Biały. Gromy.

0: Dziś i jutro w Zakopiańskim Centrum Edukacji gościć będzie Anna Teresa Pietraszak, alpinistka, dokumentalistka i dziennikarka. Co zaprezentuje? To wie Beata Denis-Jastrzębsko.
1: W piątek zobaczymy W cieniu Everestu, poruszającą opowieść o Wandzie Rutkiewicz, Za cenę życia, film poświęcony Dobrosławie Miodowicz-Wolf i obraz Jurek Kukuczka, Ostatnia wyprawa. W sobotę z kolei odbędzie się projekcja filmów o Afganistanie i Hindukuszu.
0: Start o godzinie 18:00. A to nie sićku i tu coś z zupełnie innej becki, bo jutro o godzinie 10:00 przy Zakopiańskiej Szkole Podstawowej nr 5 imienia Janusza Korczaka startuje festyn rodzinny. Jak zapewniają organizatorzy i Sompon dyrektor, będzie moc atrakcji nawet dla tych starszych.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.pl.
6: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
15: O, adres taki egzotyczny.
16: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
15: Rację żyje, lećmy w nieznane.
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
3: Po reklamie.
0: Czas na ostatnią prognozę tego piątkowego popołudnia. Podsumujmy więc, co czeka nas w najbliższych godzinach i dniach. Dzisiaj są noc, ciepło i pogodno. Sobota od rania słoneczno. Od 25 stopni w Zakopanem do 30 w Bielsku Białej i Suchej Beskidzkiej. Niedziela zacnie się równie dobrze, jednak znacznie gorzej może się skończyć. Po południu nad naszym regionem pojawią się burze, które momentami mogą być dość intensywne.
2: Radio Aleks.

0: Ten weekend Nowy Targ celebruje 680 urodziny. Jutro koncert Nowotarżanie dla Nowotarżan. Wieczorem Kasia Moś, a w niedzielę Dżem. Na Dni Miasta i Gminy zaproszą też najmłodsze podhalańskie miasto, czyli Czorny Dunajec. Od Podholo w żaden sposób nie będzie odstawało pod Beskidzie. Na dniach ziemi suskiej w Suchej Beskidzkiej pojawią się w ten weekend m.in. Kombi Łosowski i The Backwards. Jeden z najlepszych tribute bandów Beatlesów. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars.

0: Jedynka 164.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

mówię, nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.

0: Dowodzi godzina 17, a to znaczy, że nasze wspólne popołudnie dobiegło końca. Za chwilę wiadomości, a ja zostawiam was pod skrzydłami naszej redakcji. Słyszymy się w poniedziałek. Dobrego weekendu, Władysław Biały. Jeha!
1: Policja z Zakopanego publikuje prośbę o pomoc w ustaleniu, kim była kobieta, której ciało znaleziono w powiecie brzeskim. Włosko-amerykański kryzys dyplomatyczny o 17:00, także zapowiedź jutrzejszej gry terenowej w Zakopanem. Będziecie razem z Radiem Alex szukać kwiatu paproci. Małgorzata Kmieciak, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
7: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
6: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
7: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
6: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
8: Time to level up!
9: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
10: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
11: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
12: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Let's go!
2: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Jest piątek, 19 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
5: Małgorzata Kmieciak, zaczynam od prośby policji. Także ta z Zakopanego publikuje prośbę o pomoc w ustaleniu, kim była kobieta, której ciało znaleziono we wtorek w Wiśle, na terenie miejscowości Górka w powiecie brzeskim. Dotychczas nie udało się ustalić jej tożsamości. Wiek z wyglądu 30-40 lat, wzrost 163 cm. Znaki szczególne to tatuaż z motywem liści na prawym przedramieniu i tatuaż pod szyją. Policja publikuje zdjęcia na swojej stronie internetowej i prosi o pomoc każdego, kto może pomóc. Chwila brawury kosztowała 19-letniego kierowcę utratę prawa jazdy. Mieszkaniec powiatu Suskiego na ulicy Świętej Anny w Nowym Targu, tuż przed policyjnym patrolem, celowo wprowadził samochód w poślizg i wykonał tak zwany drift. 19-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, otrzymał 10 punktów karnych i stracił prawo jazdy.
6: Wiadomości w Radiu Alex.
5: Burzliwie przebiegają zebrania członków wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi. Teraz wracamy do tego tematu w wiadomościach Radia Alex. Część członków zarzuca obecnym władzom niegospodarność, brak przejrzystości w zarządzaniu majątkiem, kierownikowi biura zarządu nepotyzm i zbyt duże korzyści majątkowe. Nie udało się przegłosować proponowanych przez zarząd zmian w statucie. Zarzuty dotyczą m.in. rodziny kierownika biura zarządu wspólnoty Jana Piczury, który jest to również radnym sejmiku województwa małopolskiego, działa w strukturach terenowych PiS. Jan Piczura od 30 lat jest również księgowym wspólnoty, a od 12 pełni funkcję kierownika. W swoim zeznaniu majątkowym ujawnił, że dochody z tego tytułu wynoszą 18 tysięcy złotych miesięcznie.
7: Kwota kilkunastu tysięcy do ręki za piastowanie łatrana do 10 wieczór, to myślę, że nie mam nic do zarzucenia. Są ludzie, którzy chcą się dostać do władzy, do zarządzania wspólnotą, więc mają prawo, oni niech startują w wyborach, ludzie mogą oddać głos, wybrać przedstawicieli, natomiast moje stanowisko się nie zmieni, ja będę dążył wszelkimi sposobami, żeby zagwarantowanie własności było wykazane w księgach wieczystych.
5: Mówi Jan Piczura, z którym rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
6: Radio Alex poleca.
5: Legenda o kwiecie paproci ożyje w Zakopanem. Jutro pod Tatrami mieszkańcy i turyści będą mogli wyruszyć na wyjątkowe poszukiwania ukrytych w mieście drewnianych kwiatów. Gra terenowa rozpocznie się o godzinie 10, a wskazówki prowadzące do skarbów pojawią się w mediach społecznościowych miasta, a także w aplikacji Karta Turysty Zakopane. Także na antenie Radia Alex. Już teraz polecam. Małgorzata Kmieciak, dziękuję za swój dyżur w popołudniowych wiadomościach w Radiu Alex. Życzę Wam spokojnego, interesującego weekendu. Teraz informacje z kraju i ze świata od Anny Wachowskiej.
8: Wicepremier Włoch Antonio Tajani odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. Powodem, jak wyjaśnił, są obraźliwe słowa prezydenta Donalda Trumpa o premier Giorgi Meloni. W wywiadzie amerykański prezydent miał stwierdzić, że szefowa włoskiego rządu błagała go, by zrobił sobie z nią zdjęcie i zrobiło mu się jej żal. Natychmiast zareagowała premier Meloni. Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu i USA, których traktuje z dużo większą pobłażliwością. Jest jedna rzecz, o której powinien pamiętać. Ani ja, ani Włochy nigdy o nic nie błagamy. Podkreśliła Giorgia Meloni. Po incydencie na jednym z osiedli Kraków zapowiada walkę z rosnącą liczbą dzików. Wczoraj spłoszona przez psa Locha przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Po posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydowano o zwiększeniu liczby odłowni.
9: Staramy się zanętom skusić te dziki, żeby się tam pojawiły. Potem oczywiście następuje zamknięcie tej odłowni. Przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercany.
8: Mówił Antoni Fryczek, sekretarz sanitarz miasta. Szacuje się, że populacja dzików w Krakowie wynosi obecnie około 2000 sztuk. Poznań, stolicą fantastyki, rozpoczęła się kolejna edycja festiwalu Pyrkon. Kilkadziesiąt tysięcy osób będzie się bawić na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie przygotowano dla nich tysiące atrakcji. W tym roku nie zabrakło nowości, wymienia je Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era, jeden z organizatorów Pyrkonu.
1: Mamy dodatkową scenę powietrza, powstała we współpracy z Wieczorem Artystów Poznańskich. Będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane pyrpasy. Jest to nowość dla naszych uczestników. To jest dla ułatwienia i dla pewności, że jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma. Cel był taki, żeby stanie w kolejce nie było bez sensu.
8: Pyrkon potrwa do niedzieli.
4: Ciepło to na pewno do 24 stopni Celsjusza, ale możliwe cały czas są burze z deszczem i przejaśnienia. Na termometrach już wiemy, jak wygląda sytuacja, na barometrach w okolicach 1005 hektopaskali i do tego wszystkiego mamy bardzo słabe podmuchy wiatru. Ten wiatr, można powiedzieć, że jest prawie niewyczuwalny. Rozpoczynamy nasz popołudniowo-wieczorny program Po Godzinach. W tej pierwszej części między innymi będę miał dla Was atrakcję turystyczną z Norwegii oraz zajrzymy sobie jeszcze do kalendarza. A do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Przed nami wakacje, więc mam propozycję turystyczną dla tych, którzy wybierają się lub będą w Norwegii. Pulpit Rock to jedno z takich najbardziej rozpoznawalnych chyba miejsc w Norwegii. To jest ogromna, niemal idealnie płaska, taka wysunięta, szeroka skalna półka, która wznosi się na ponad 600 metrów nad wodami Lysefjordu. I mimo wielu setek tysięcy odwiedzających rocznie, na jej krawędzi tam nie ma żadnych barierek, ani żadnych ogrodzeń. Tam wiatr może zdmuchnąć człowieka, a ja od samego patrzenia już się boję. Norweskie władze celowo pozostawiają ją w naturalnym stanie. Jeśli ktoś ma odwagę, to będąc w Norwegii, zapraszam koniecznie, trzeba to zobaczyć. To taki widok jakby trochę z Wielkiego Kanionu w Stanach Zjednoczonych.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Zajrzymy sobie do kalendarza świąt nietypowych, a dzisiaj, co ciekawe, mamy Dzień Leniwych Spacerów. Skąd się wywodzi taki dzień? Jest to odpowiedź na tak zwany boom joggingowy, który pojawił się w latach 70. No i wówczas postanowiono zrobić coś naprzeciw, coś dla tych, którzy akurat nie muszą ciągle biegać na czas, ciągle sprawdzać swoich wyników, tylko chcą zwyczajnie przejść się na spacer. Oczywiście tak, że będąc aktywnym, ale nigdzie się nie spiesząc. No i dzisiaj jest coś dla tych, którzy chcieliby sobie delikatnie pospacerować, nie mierzyć czasu, nie sprawdzać sobie swojego tętna. Zwyczajnie idziemy i spacerujemy. A że pogoda praktycznie dopisuje wszędzie, więc polecam taki późno popołudniowy spacer przy pięknej pogodzie. Naprawdę dobrze Wam zrobi. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Po reklamie.

0: Show, Madonna i nagranie Hang Up. No i faktycznie, na chwilę się rozłączymy, bo za chwilę punktualnie o godzinie 18 pojawią się na naszej antenie najnowsze wiadomości, na które już teraz zapraszam. Jeszcze chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. Po reklamie.
1: Jest piątek, 19 czerwca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Kolejny warszawski szpital powołał zespół kontrolny, który sprawdzi, czy lekarz Dawid Kacprzyk wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową. Tym razem chodzi o Mazowiecki Szpital Brudnowski. Podobna kontrola trwa też w innej stołecznej lecznicy, w Szpitalu Południowym. 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk nie ma jeszcze specjalizacji, ale był już koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Michał Dobrołowicz, Michale, co jeszcze ustaliłeś?
3: Dawid Kacprzyk współpracował z Mazowieckim Szpitalem Brudnowskim od lutego do 10 czerwca tego roku. Specjalny zespół sprawdza teraz, ile godzin ten lekarz faktycznie przepracował i zestawia to z wystawionymi przez niego fakturami. Jak ustaliłem, Dawid Kacprzyk wystawił już faktury korygujące i te faktury będą nierozliczone do czasu zakończenia prac zespołu kontrolnego. Podobna sytuacja dotyczy Szpitala Południowego. Tam na konto lecznicy Dawid Kacprzyk zwrócił już 500 000 złotych i te rozliczenia są też częścią prowadzonego przez Stołeczny Ratusz w tej lecznicy audytu, który ma wyjaśnić nieprawidłowości. Tę sprawę równolegle wyjaśniają też Narodowy Fundusz Zdrowia i prokuratura.
2: Woda z kranu w części Starachowic oraz w gminach Brody i Wąchock w Świętokrzyskiem jest nadal niezdatna do spożycia. Wykryto w niej bakterie E. coli. Problemy powinny zakończyć się w najbliższy weekend. W Starachowicach rozstawiono beczkowozy i zbiorniki z wodą. Można też otrzymać wodę w plastikowych woreczkach. Awaria na trasie kolejowej łączącej Poznań i Berlin. Trzeba było wstrzymać ruch pociągów na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą, bo doszło tam do obniżenia sieci trakcyjnej. Na razie nie wiadomo, ile potrwa usuwanie usterki. Amerykanie zaimponowali, pokonując 4-1 Paragwaj. Australia zaskoczyła, wygrywając 2-0 z Turcją. Wieczorem obie drużyny powalczą pomiędzy sobą o kolejne punkty fazy grupowej mundialu. Amerykanie będą chcieli wykorzystać entuzjazm po pierwszym zwycięstwie.
4: Ta energia, z którą w ten turniej weszli i ten pierwszy mecz zwycięski i jakościowy, może im dodać takiego rozpędu. Jeśli chodzi o Australię, to jest inny styl. To jest taki system trochę cierpienia bez piłki i wyczekiwania na takie momenty przejściowe. I właśnie to pokazali w meczu z Turcją, bo tam nie mieli przewagi, jeśli chodzi o posiadanie piłki, ale właśnie w tych momentach, gdzie wychodzili z niskiego bronienia do szybkiego ataku, byli bardzo konkretni.
2: Przekonuje ekspert TVP Sport, trener Robert Kolendowicz.
1: W dalszym ciągu w regionie możliwe przelotne burze i opady deszczu, ale sporo przejaśnień. Na termometrach do 22 stopni Celsjusza, na barometrach 1007 hektopaskali. Wiatr słaby nawet w porywach. Do godziny 19 dowiemy się, czy da się wyjść na spacer ze swoją ulubioną rybką akwariową oraz nie zabraknie newsów i plotek ze świata show biznesu. Do godziny 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Dzisiaj obchodzimy dzień leniwego spaceru, więc polecam każdemu, można zabrać swojego zwierzaka. No ale wiadomo, psa czy kota to nie problem, ale jak zabrać swoją ukochaną, ulubioną rybkę? Też nie jest to problem, przynajmniej w Japonii. Katsugyo Bag to przenośny pojemnik na rybki akwariowe, żeby każdy miłośnik mógł zabierać swoich pupili na spacer. I wcale to nie jest taka mała walizeczka. Ma specjalny ciśnieniomierz i jeszcze kilka innych bajerów. No wygląda to fantastycznie. Ciekaw jestem, czy wybralibyście się ze swoją rybką i czy by ją to nie stresowało.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Solnor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Solnor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Po reklamie.

0: Zapraszam na krótkie newsy i plotki ze świata show biznesu. Roxana Węgiel wczoraj wieczorem wyprawiła huczną premierę nowej płyty Błękit. No oczywiście była impreza, byli goście, no i wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem, ale niedługo po północy Roxana otrzymała niestety dość przykre wieści. Okazuje się, że choć jej nowy album trafił oczywiście do serwisu Spotify, to nie dało się go posłuchać. Dlaczego, tego nie wiemy i Roxy chyba też nie. A czy już dziś można posłuchać nowego albumu od Roxany Węgiel pod tytułem Błękit? To się dopiero nazywa Falstart.
1: Radio Ale.

0: Mam dla was taki mały turystyczny paradoks. Otóż Hiszpanię uważa się za najbardziej górzysty kraj w Europie, a z drugiej strony ma ponad 8 tysięcy kilometrów plaż. No cóż, czy to w górach, czy to na plaży, chciałbym być teraz w Hiszpanii.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
4: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
4: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
6: Time to level up!
7: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
10: Po reklamie.

0: Czas powoli kończyć kolejną naszą wspólną godzinę. Kończy ją piosenka od Silver i Lay All Your Love On Me. Jeśli chodzi o wiadomości, to te już za chwilę punktualnie o 19 na antenie Radio Alex. Zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Jest piątek, 19 czerwca i minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: W życie wszedł rozejm między Izraelem i libańskim Hezbollahem. Takie informacje przekazały źródła w amerykańskim rządzie. Rzecznik Sił Obronnych Państwa Żydowskiego przekazał jednak, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Czerwiec to miesiąc pożegnań z nauczycielami, także akademickimi. Uścisk dłoni od rektora, pamiątkowe zdjęcie w birecie, kwiaty od dumnych rodziców. Jak czują się studenci opuszczający uczelnię?
5: Bardzo dobrze, już po wszystkim.
6: Trochę żal?
5: Szybko minęło. Trudno powiedzieć, czy żal.
7: Trochę żal, trochę nie żal, wiadomo, są plusy i minusy. Będzie brakowało tego studenckiego życia na pewno i tego luzu.
6: Czego nie będzie brakowało?
7: Nauki po nocach na pewno i niewyspania na kolejny dzień.
8: To były piękne 5 lat, będę je miło wspominać.
6: Ulga czy nostalgia?
9: Porówno jedno i drugie, ale bardziej chyba ulga. 5 lat pracy i dobrze mieć to za sobą. Zakończenie ważnego etapu, same dobre wrażenia.
5: Coś się kończy, coś się zaczyna.
10: Trzeba iść dalej.
6: Czyli gdzie?
11: Przed siebie, na to, co życie dla nas ma.
4: Oby miało dużo dobra, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej odwiedził Dominik Smaga. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem i burzami w zachodniej Polsce. W Poznaniu w weekend termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. Jesteście już gotowi na lato w pogodzie?
12: Jesteśmy upragnione lato.
13: Na to liczyliśmy, także szczęśliwi, że w końcu.
14: To jak się chodzić w taki...
13: Woda, przede wszystkim, także rada dla wszystkich, dużo wody.
14: No ja widzę tutaj przy pleczaczku jest, przy jednym, drugim.
13: Tak, jak najbardziej. Są, także gotowi, zwarci.
14: Jest wysoko. Dzisiaj myślałem o 7 rano, że utonę sam sobie w namiocie.
4: Usłyszę w Poznaniu Beniamin Kubiak-Piłat. W ten weekend Gdańsk opanują triatloniści. Rusza Lotto Challenge Gdańsk Powered by PGE. Dziś startują najmłodsi, jutro sprint, a w niedzielę dystans średni, czyli blisko 2 km pływania w morzu, 90 km jazdy rowerem i do pokonania półmaraton.
15: Sprawdzenie roweru przed rzuceniem go do strefy zmian, może zajście do open water.
16: Nie ma co trenować, teraz tylko już wyłącznie odpoczywać do startu. Ogólnie takie techniczne rzeczy, przygotowanie mentalne, sprzętowe. To jest tylko ten moment.
4: Radzą Marta Lagownik i Bartek Banach.
0: Do 21 stopni na termometrach. Cały czas możliwe przelotne burze i opady deszczu, ale i przejaśnienia. Na barometrach 1007 hektopaskali, a wiatr bardzo, bardzo słaby. Bardzo dobrze, bo jak gdzieś pada, to ten wiatr niepotrzebny. To jest program po godzinach, a do 20 między innymi dowiemy się, co zrobić, gdy nie mamy psa ani kota, żeby wyjść na spacer, oraz zajrzymy do plebiscytu na najgorzej wydane pieniądze publiczne. Do 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex.

0: dziś dzień leniwego spaceru, no i można wybrać się na taki spacer ze swoimi pupilami. Mówiliśmy już o tym m.in. jak zabrać ze sobą rybkę akwariową, no ale jeśli nie mamy rybek, nie mamy kota, ani nie mamy psa, to co zrobić? Można zrobić coś, co zrobił Japończyk, który w sieci znany jest pod pseudonimem Toko. Udostępnia on w internecie filmiki swojego niecodziennego przebrania. Gościu przebiera się za psa rasy coli i chodzi na spacery. Takie publiczne spacery jako czworonóg. Czworonóg, dobrze powiedziałem, tak. To ciekawe, na całe przebranie wydał 14 tysięcy dolarów. Wita się, podaje łapkę i chodzi na czworaka. No cóż, Japończycy zawsze mnie zaskakiwali.
1: Radio Alex.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Co chwilę słyszymy albo widzimy w internecie, że ktoś gdzieś wydał nasze publiczne pieniądze na dziwne rzeczy. I tak też było w jednym z miejsc w Polsce, dokładnie we wsi Zakęcie w województwie lubuskim, które to bierze udział w plebiscycie na najgorzej wydane pieniądze publiczne. Tuż za ostatnimi domami stanął niewielkich rozmiarów murowany budynek. Przy polu, naprzeciwko pastwiska dla koni. Dalej droga prowadzi już do lasu. A czym jest ten budynek? To nowoczesna, płatna toaleta publiczna. Ale jak się okazuje, trzeba było taką toaletę wybudować przy tej drodze, by zdobyć punkty na, no właśnie, na dofinansowanie, by tę drogę wybudować. A droga to ponad 1 300 000 zł dofinansowania. Więc najpierw kibelek, a później pieniążki. No takie zasady niestety.
1: Ja się

0: uwaga, uwaga, leniuchy, nie dość, że mamy dzisiaj dzień leniwego spaceru, to znalazłem ciekawostkę, która pozwala spalać kalorie, nic nie robiąc. No nie wiem, jak to się dzieje, ale może jednak warto spróbować, a chodzi o kąpiel. O kąpiel w gorącej wodzie. Badania dowodzą, że relaksując się w wannie pełnej takiej ciepłej wody, spalacie tyle kalorii, ile podczas 30-minutowego spaceru. Ja nie chcę nikogo zachęcać do leżenia w wannie, a nie spacerowania, ale od czasu do czasu miło jest wziąć taką gorącą kąpiel. A jak przy okazji spalimy parę kalorii, kalorii, to czemu nie?
1: Radio Alex.
2: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
2: Po reklamie.

0: Hathaway kończy wyśpiewywać swój hymn, bo tak chyba trzeba nazwać tę piosenkę, World is Love, a my za chwilę będziemy mieli w Radiu Alex godzinę 20. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: To jest program Po godzinach. Minęła 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Sejm uchwalił przepisy antymobbingowe. Jakie zmiany wprowadza przyjęta właśnie ustawa? To pytanie kierujemy do Michała Radkowskiego.
4: Chodzi o to, by każdy był równo traktowany przez przełożonego. To po pierwsze, a po drugie, za jednakową pracę mamy być jednakowo wynagradzani. Osoba, wobec której pracodawca naruszy te zasady, otrzyma prawo do zadośćuczynienia. Ma być ono nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W ustawie jest zapisano też, czym jest mobbing. To zachowanie mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą nie tylko od przełożonego, ale też współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby czy całej grupy. To mogą być działania o charakterze tak werbalnym, jak i fizycznym. Za mobbing uznano też nakazywanie albo zachęcanie innych do takich działań.
3: Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej mają udać się do Iranu. Zdaniem Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Teheran zaprosił ekspertów agencji, by przeprowadzili inspekcję irańskich obiektów nuklearnych. Paweł Żuchowski.
5: Takie informacje Witkoff miał przekazać amerykańskim kongresmenom. Według nieoficjalnych wiadomości eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oprócz inspekcji mieliby rozpocząć pracę nad ustaleniem lokalizacji irańskiego wzbogaconego uranu. Memorandum podpisane w środę przez prezydentów USA i Iranu przewiduje m.in. rozcieńczenie wzbogaconego przez Iran uranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych na Teheran. Jest to bardzo skomplikowana operacja, co dla nikogo nie jest tajemnicą. Musimy więc być bardzo precyzyjni w szczegółach, powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, dodając, że rozmowy zależą od woli politycznej obu stron.
3: Brazylia i Maroko rozegrają w nocy swoje drugie mundialowe pojedynki. Kilka dni temu w bezpośrednim meczu tych drużyn padł remis 1-1. Patryk Serwański.
6: Brazylia zagra z Haiti, Maroko ze Szkocją. Pierwszy mecz ma zdecydowanego faworyta, bo jeśli Brazylia straci punkty, to będziemy mówić o sensacji. Wiemy, jak powinniśmy się prezentować, wiemy, że w pierwszym meczu nie zagraliśmy wystarczająco dobrze, ale możecie oczekiwać od nas zaangażowania i oddania na boisku. Zrobimy wszystko, by wygrać. Tak mówił obrońca Brazylijczyków Gabriel Magalhães. Strata punktów przez Maroko będzie mniejszą, ale ciągle istotną niespodzianką. Przypomnę, że jedyny na razie mecz Szkocja kontra Maroko został rozegrany na Mistrzostwach Świata w 1998 roku i wtedy Marokańczycy wygrali 3-0.
2: Na termometrach obecnie do 19 stopni Celsjusza. Gdzieniegdzie jeszcze może trochę pokropić, może trochę popadać. Ciśnienie 1007 hektopaskali. Później już powinno przestać padać. W nocy także temperatura nad ranem najniższa to około 15 stopni. Dobra, noc dobra. Nie to, że się żegnam, tylko że ciepła będzie. Poranek przywita nas znowu przelotnymi opadami deszczu i przelotnymi burzami, ale także przejaśnieniami. Jeśli chodzi o temperaturę w sobotę, no to tutaj synoptycy wskazują nawet na 26-27 stopni Celsjusza. Niestety cały czas możliwe będą opady deszczu, ale tylko możliwe, bo i przejaśnienia, i słońce także. A w ostatniej godzinie naszego programu dowiemy się, co Francuzi chcieli wypożyczyć Kanadyjczykom oraz sprawdzimy najbardziej i najczęściej odwiedzane kraje w roku 2025. Do 21:00 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.

0: tego chyba nawet nie wymyśliliby Polacy. W 1967 roku trwały bowiem potajemne rozmowy między władzami Kanady a prezydentem Francji, Charlesem de Gaulle'em, o przeniesienie wieży Eiffla, tak o tej wieży mówimy, właśnie do tego kraju, do kraju klonowego liścia. Ostatecznie pomysł został zablokowany w obawie, że wieża po prostu zostanie tam na zawsze.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio

Mam dla Was małą wskazówkę, jeśli chodzi o kierunki wakacyjne. Nie namawiam, ale jednak może się przydać. Otóż mam dla Was zestawienie 5 najchętniej odwiedzanych krajów w roku 2025. No i na miejscu pierwszym od dawna zresztą jest Francja. Na miejscu drugim Hiszpania, potem Stany Zjednoczone, Włochy i na miejscu 5 Turcja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza oczywiście w sezonie letnim.

0: No to jeszcze jedna ciekawostka turystyczna. Jeśli lubicie latać, a wiem, że tacy są, tak samo jak tacy, którzy nienawidzą latać, to mogę wam zdradzić, ile jest lotnisk na świecie. Nie powiem dokładnie, ale przybliżoną liczbę mogę wam podać. To jest grubo ponad 17 tysięcy komercyjnych, zaznaczam, portów lotniczych. Jak ktoś kocha lotniska, no to ma trochę do zwiedzania.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.

0: Brilda Q kończy nasze spotkanie tak częściowo popołudniowe, częściowo wieczorne na antenie Radia Alex. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Przypominam, że za chwilę o 21:00 najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
8: Czas na wiadomości o 21:00. Zapraszamy.
9: Jest wstępna, ponadpolityczna zgoda dotycząca dalszych prac nad ustawą łańcuchową. Chodzi o przepisy, które mają zakazać trzymania psów na uwięzi. W przyszłym tygodniu tą ustawą ma zająć się Senat. Michał Dobrołowicz, co zakłada kompromisowe rozwiązanie?
10: W wersji ustawy, która teraz jest procedowana, nie ma już zapisów o minimalnych wymiarach kojców. Jest tylko informacja, że kojec dla psa musi umożliwiać mu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Informacja o rozmiarach kojca ma być ustalana w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Rozporządzenie można modyfikować dużo łatwiej niż ustawę i to ma dać większą elastyczność i większe możliwości zmiany. Jak ustaliłem, w sprawie tego rozwiązania jest już wstępna zgoda rządu i Pałacu Prezydenckiego.
9: W Sejmie tworzy się też sojusz na rzecz poparcia zmian ustawowych, które ograniczyłyby lawinowy wzrost wydatków na pensje personelu medycznego. Jakie to zmiany? O tym Michał Zieliński. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Chodzi na razie o zmianę zasad podwyższania podstawy wynagrodzeń personelu, ale resort zdrowia pracuje już nad wyznaczeniem procent limitu w budżecie szpitala, kwoty, która może być przeznaczona na wynagrodzenia, a także nad limitem zarobków poszczególnych pracowników. Skandal z młodym lekarzem z Warszawy skłonił polityków do przyznania, że skala gwarantowanych ustawowo podwyżek, a także istnienie systemu wymuszającego na szpitalach konieczność rywalizowania pieniędzmi o specjalistów sprawiają, że rosnące nakłady na służbę zdrowia zasilają konta personelu, a nie leczenie pacjentów. Polskie firmy produkują więcej, o ponad 4% wzrosła produkcja przemysłowa w maju. Wylicza Główny Urząd Statystyczny.
12: W maju motorem napędowym polskiego przemysłu była produkcja sprzętu transportowego innego niż samochody. Już wyjaśniamy, to m.in. statki, łodzie, pociągi, ale też, co ważne, zamówienia wojskowe. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 60%. Dane wskazują na wyraźny wzrost wydatków na zbrojenia. Znacznie gorzej wypadły branże bliższe naszym codziennym zakupom. Produkcja wyrobów tekstylnych w dół o prawie 11%, meble minus 7%.
11: Te dane zebrał Igor Skrzypek, a na rynkach dziś bez większych zmian. Główne indeksy na giełdzie w Warszawie z symbolicznymi zmianami, podobnie kurs złotego, euro 4,26, dolar 3,71. Ropa na światowym rynku dziś lekko w górę, a urzędowe ceny paliw w Polsce na weekend w dół i to wyraźnie. Litr benzyny ma kosztować maksymalnie 5,94 zł, a diesla 6,12.
8: Noc będzie spokojna, z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą obniżającą się do około 18 stopni. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Jutro przewaga słońca, okresami zachmurzenie umiarkowane. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowy. Po gorącym dniu czas na gorące rytmy w tanecznym radiu. I jak zawsze, najlepsza muzyka na start weekendu. Zapraszam.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
1: Nodino. Today is yours. Feel good.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
5: Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Bye.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
6: Już 22. Czas na kolejne piątkowe wiadomości.
7: Jest już reakcja Kijowa na wieczorną decyzję naszej głowy państwa. Pozbawienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski Karola Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha zapowiedział, że sam zwróci krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy, prezydent Nawrocki poinformował wieczorem, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu. Komentarze w naszym kraju uzyskał Jakub Rybski. Dobry wieczór, Jakubie.
8: Dobry wieczór, jestem.
7: Jak nasi politycy oceniają to postanowienie?
8: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że jest to spodziewany ruch prezydenta Karola Nawrockiego.
9: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, że też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
8: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Z kolei politycy opozycji mówią wprost, to jedyna słuszna decyzja.
10: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób krągający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz Polski. W tym przypadku uważam, że pan prezydent absolutnie stanął na wysokości zadania.
8: Mówił mi Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości i dodał, że Wołodymyr Zełenski już od dłuższego czasu prowadzi wobec Polski politykę konfrontacyjną.
7: Policyjna obława, która trwa w miejscowości Mierzawa w powiecie Jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim. 49-letni mężczyzna, według nieoficjalnych informacji były policjant, zabił swojego teścia i ranił teściową. 80-latek zmarł na miejscu. 76-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala. Michał Dobrowicz. Michale, opisz, jak wyglądają te poszukiwania.
11: Jest bardzo dużo policyjnych radiowozów na ekspresowej siódemce na wysokości Jędrzejowa i właśnie Mierzawy. Funkcjonariusze sprawdzają, kto jest za kierownicą przejeżdżających samochodów. Ja też w ten sposób byłem sprawdzony kilka chwil temu. Są także policjanci na lokalnych drogach. Ja tutaj rozmawiam z mieszkańcami, którzy czekają na konkretne informacje i liczą, że te poszukiwania szybko się skończą.
12: Policja nic nie mówi, my też nie wiemy.
11: Pan tu obserwuje sytuację.
12: No to trzeba żyć jakoś, nie?
11: Dużo policji?
12: Dużo. Niech robią swoje.
6: Noc zapowiada się pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem i stopniowym spadkiem temperatury. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Jutro dominować będzie pogoda słoneczna, z przejściowym zachmurzeniem w godzinach popołudniowych. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 30 stopni, a wiatr pozostanie słaby z kierunku południowego. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze spotkanie. Ale muzyczna noc dopiero się rozkręca, więc dajcie głośniej i zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
5: Radio Alex.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.